Melo Radio. Ain't no hesitation if you step, you get on.

0: rapem, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: reporterów Meloradia Olsztyn.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was, kochani melosłuchacze, na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym oczywiście, jak zwykle, możecie spodziewać się, no cóż, po prostu informacji dotyczących naszego wspaniałego miasta, ale oczywiście zdarzają się też ciekawostki dotyczące tego, co się dzieje w podolsztyńskich gminach. Tak będzie za niedługo na naszej antenie, bo będę Wam chciała opowiedzieć między innymi o takim specjalnym programie, który przygotowały trzy właśnie podolsztyńskie gminy. To gmina Jonkowo, gmina Stawiguda i gmina Dywity. Drodzy samorządowcy się tam po prostu dogadali i stworzyli właśnie projekt programu, który będzie realizowany głównie w przyszłym roku akademickim, szkolnym. I skorzysta z niego około 2,5 tysiąca dzieciaków właśnie z tych gmin, a dokładnie z ich szkół. Jak się nazywa ten program i na czym on dokładnie będzie polegał oraz jak duże dofinansowanie ze środków unijnych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na ten projekt przeznaczono, o tym wszystkim będę Wam już niebawem opowiadała na 95. Ale teraz skupimy się na naszych ciałkach i mówię teraz głównie do pań, chociaż i panowie powinni się trochę poorientować co i jak. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się gość. Naprawdę fantastyczny człowiek, tak po prostu, a do tego jeszcze bardzo dobry lekarz, uroginekolog, który przyjmuje w Olsztynie na Alei Wojska Polskiego w szpitalu MSWiA. Tam zdecydowanie powinny wybrać się panie, które zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami i chciałyby po prostu w końcu się dowiedzieć, co może im dolegać, jak temu zaradzić, albo po prostu sprawdzić, czy wszystko najzwyczajniej w świecie jest okej. A o czym dokładnie będziemy rozmawiali? O miednicach.
4: Wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę zaniedbany przez nas temat. Jakby wiemy, jako kobiety wszystkie, że je mamy, że ta miednica odgrywa ważną rolę w naszym życiu i życiu naszych dzieci. No bo gdyby nie miednica, to pewnie byłby problem, żebyśmy się prawidłowo też rozmnażali. Ale no właśnie, gdyby mógł pan tak w takich eksperckich słowach opowiedzieć o tym, dlaczego ta miednica jest tak istotna?
5: Jest istotna, to temat bardzo ważny. Profesor Marcin Jóźwik, oddział ginekologii onkologicznej i uroginekologii szpitala MSWiA w Olsztynie. Otóż pacjentki, odbywając poród, obciążają dno miednicy. A to z kolei może się wiązać z następstwami, które występują bezpośrednio po porodzie, ale też po wielu latach. Niestety z upływem czasu tkanka łączna, która podtrzymuje dno miednicy, tkanka mięśniowa, ulega zwiotczeniu i gdzieś tam około 50 roku życia, po 50 roku życia, a szczególnie po zaprzestaniu działania czynności jajników, po zaprzestaniu produkcji przez nie hormonów, dochodzi do osłabienia dna miednicy i ujawniają się takie choroby, które są spowodowane rozciągnięciem dna miednicy, jego zwiotczeniem. Dochodzi do obniżenia macicy, dochodzi do obniżenia przedniej i tylnej ściany pochwy, a dokładnie obniża pęcherza moczowego i odbytnicy, a także dochodzi do poluzowania aparatu podtrzymującego cewkę moczową. I te osoby zaczynają się zmagać z ogromnymi problemami, które dzisiaj należy absolutnie postrzegać jako kalectwo, na przykład z nietrzymaniem moczu.
4: I to w takim razie, skoro już wiemy, czym to może grozić, jeżeli nie zadbamy o te nasze miednice, to co w takim razie robić, żeby uniknąć tych problemów?
5: Bardzo celne pytanie. Dlatego celne, ponieważ gdybyśmy wyszli na ulicę i popatrzyli wokół siebie, to co trzecia kobieta statystycznie w Polsce cierpi albo na wypadanie narządorodnego, albo na nietrzymanie moczu. To są zastraszające liczby. Z całą pewnością nietrzymanie moczu, a także obniżenie narządów na miednicy, kwalifikuje się do uznania za chorobę społeczną. To świetnie, że rozmawiamy i cieszę się, że dzięki działalności radia, Meloradia, można będzie przekazać tę informację, że dzisiaj leczenie chorób na miednicy jest bardzo skuteczne, jest możliwe i nie należy czekać w domu. Trzeba poszukiwać porady urologów, uroginekologów, ginekologów, chirurgów na miednicy mamy w Polsce coraz więcej. Warto się dowiedzieć, kto jest dobrym fachowcem i z takiego poradnictwa u kompetentnej osoby skorzystać, ponieważ rzeczywiście na przykład leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu to jest ekstremalny sukces w medycynie. To jest coś wyjątkowego, czego jesteśmy dzisiaj świadkiem, ponieważ uleczalność jest nawet do około 95%, a nawet powyżej. Czyli prawie wszystkim można pomóc. Te osoby nie muszą cierpieć, nie muszą nosić pampersów, nie muszą wydawać na to pieniędzy, na coś, co jest długotrwałe, męczące i nie przynosi żadnej poprawy, jest drogie, to można wyleczyć. Więc tylko trzeba się zgłosić do odpowiednich konsultantów, do odpowiednich specjalistów.
4: A czy my w domu sobie też możemy jakoś pomóc? Czy wyłącznie zabiegi i konsultacje właśnie ze specjalistami są jakby jedyną ścieżką?
5: No dobrze, to zaczniemy od tego. Po pierwsze, profilaktyka. To znaczy, są czynniki, które sprzyjają wystąpieniu chorób namiennicy. Na pewno należy do nich otyłość, ponieważ to, co widzimy jako otyłość powłok, ma również odzwierciedlenie w otyłości narządów wewnętrznych. Otyłość są również jelita i ta masa wewnętrznych organów ciąży nad namiennicy. Z całą pewnością może to dotyczyć wieku pacjentek i te panie, które są w wieku pomenopauzalnym, to znaczy mają zmniejszoną ilość hormonów żeńskich, mogą poszukiwać poradnictwa i uzupełniania tych hormonów jako hormonalna terapia zastępcza. Pamiętajmy o tym, że palenie tytoniu wywołuje kaszel, bo kto pali ten kaszle i później konsekwencją jest takie codzienne, wielokrotne wypychanie do namiennicy, podobnie jak w przypadku zaparć, trzeba regulować dietę, czyli jest wiele czynników, o które należy dbać, ale tym najważniejszym, jak sądzę, jest odbycie porodu drogami natury. Dlatego pamiętajmy, że do porodu można się przygotować. Są szkoły rodzenia, są kompetentne położne, ale są też fizjoterapeutki uroginekologiczne, które doradzą. Po porodzie warto skontaktować się z fizjoterapeutką uroginekologiczną, która podpowie, jak doprowadzić mięśnie namiennicy z powrotem do ich właściwej funkcji, która skontroluje, wyrazi swoją opinię, a w przypadku, gdyby było to potrzebne, skieruje do lekarza uroginekologa. I ten zajmie się i podpowie. Chciałbym powiedzieć, że niestety mamy pacjentki, które nie skończyły 30 roku życia, a które po porodach drogami natury mają wypadanie narządu rodnego, nawet z całkowitym wypadaniem macicy. I chciałbym powiedzieć, że możemy takim pacjentkom pomóc. Możemy im pomóc w sposób operacyjny, minimalnie inwazyjny, czyli laparoskopowy, bez rozcinania brzucha, który umożliwia rodzenie kolejnych ciąż i posiadanie kolejnych dzieci. Proszę się nie bać konsultacji ginekologicznej. To wszystko dzisiaj jest w zasięgu ręki, kwestia znalezienia odpowiedniego specjalisty, odpowiedniego środka.
4: Czy my możemy jakoś same zauważyć, że coś jest nie tak? Jakby na przykład właśnie taka wypadająca macica albo coś jakby, czy my fizycznie jesteśmy w stanie zauważyć, że tam się coś zmieniło? Jak nie jesteśmy specjalistkami?
5: Myślę sobie, że podobnie jak w przypadku chorób piersi, pierwszy krok może leżeć po stronie pacjentki. To znaczy samo badanie się, samo oglądanie się, stwierdzenie, czy na przykład nie wysuwa się przednia czy tylna ściana pochwy, tak po prostu w czasie kąpieli, w czasie zwykłych czynności higienicznych pozwoli ocenić, że na przykład nastąpiła zmiana po porodzie albo z upływem czasu. I taka zmiana powinna podpowiedzieć, że warto skontrolować się u lekarza. I to jest ten drugi krok, czyli lekarz, który kompetentnie oceni, czy doszło do obniżenia namiennicy mniejszej i czy to obniżenie jest fizjologiczne, takie jak się zwykle zdarza po porodzie i nie trzeba z tym nic robić, bo to normalne, czy też może jest większe, które sprawia pacjentce problemy, może być bolesne, może utrudniać współżycie, może utrudniać po prostu zwykłe funkcjonowanie i wtedy ten lekarz powinien podpowiedzieć, do kogo się zwrócić albo zaproponować odpowiednią terapię, bo takie są możliwe.
4: To teraz jeszcze chciałabym, wracając do tego, co pan powiedział, że aż 1/3, znaczy, czy właściwie co trzecia kobieta, tak, ma problemy właśnie spowodowane, ma problemy po prostu z miednicą. Z czego to może wynikać? Czy to jest, no właśnie, bo powiedział pan, że to jest choroba społeczna, ale czy też cywilizacyjna?
5: Może w pewnym sensie tak. Jeżeli za konsekwencje rozwoju cywilizacyjnego uznamy na przykład niewłaściwe odżywianie się, tak zwany fast food, junk food, niewłaściwą dietę, i zaniechanie może wysiłku fizycznego, co wszystko razem sprzyja powstaniu otyłości, to można uznać też choroby namiennicy jako chorobę cywilizacyjną, ale w tym znaczeniu, że są one konsekwencją niewłaściwej masy ciała. Pod tym względem tak.
4: Jeżeli to jest tylko jedna z rzeczy, to z czego może wynikać to, że to jest tak duży problem, który dotyka tylu kobiet?
5: A no właśnie. Miednica u ludzi nie zmieniła się od około 200 tysięcy lat. Natomiast dzieci z pewnością są większe niż dawniej. Aktualnie średnia masa urodzeniowa dziecka w Polsce to jest około 3900 gramów. Proszę, porównajmy to do średniej masy urodzeniowej w Indiach, to jest 2800 gramów. Czyli widzimy wyraźnie, że w krajach, gdzie jest niedożywienie albo ograniczona dostępność do żywności, to te dzieci są mniejsze, a zatem też obciążenie namiennicy przez poród drogami natury będzie mniejsze, bo miednica pozostaje taka sama. Nawet jeżeli kobieta jest większa, to znaczy fizycznie jest bardziej otyła i wydaje się być większa, to generalnie te wymiary pozostają jednakowe.
4: Mówił pan o tym porodzie naturalnym, to czy na przykład w takim wypadku cesarka będzie dla nas bezpieczniejsza, czy nie?
5: Może w tej chwili jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, że wielkiej ilości kobiet należy polecić cięcie cesarskie. Natomiast można rozważyć następujące elementy. Po pierwsze, jak duże jest dziecko. I dziś uważa się, że jeżeli masa urodzeniowa jest szacowana na około 4200-4500 gramów, to jest to dziecko duże i z powodu możliwości wystąpienia powikłań, nie tylko samego przebiegu porodu, ale również obciążenia na miednicy w przyszłości, powinno się zalecić zakończenie takiej ciąży cięciem cesarskim. Ale też są kobiety o drobnej budowie filigranowej, które mają małe miednice. Jakże ważne jest zmierzenie miednicy, kiedy kobieta jest przyjmowana do porodu, na izbie przyjęć, na sali porodowej, aby już wtedy na początku wiedzieć, że ta osoba nie jest właściwą kandydatką do rodzenia dużych dzieci. I szacujmy to też w odniesieniu do samej kobiety, jeżeli nawet to dziecko, powiedzmy, ma niecałe 4 kg, czy szacowane jest na 4 kg, ale mama jest mała, to wówczas należy to rozważyć, dopasować sposób porodu właśnie do możliwości kobiety.
4: Czy miednica po porodzie wraca do swojego wcześniejszego ułożenia, czy ona jest troszeczkę szersza? No bo kiedyś słyszałam, dla mnie to wciąż jest tylko plotka, bo tego nie potwierdziłam, że kobiecie po ciąży poszerzają się biodra. Czy to ma jakikolwiek związek z miednicą, czy ona potem właśnie jakby z powrotem, tak jak całe resztę ciała, po prostu się obkurcza z powrotem?
5: Jako przygotowanie do porodu rozluźniają się stawy i więzozrosty w miednicy, aby ona mogła łatwiej przepuścić dość ciężko przechodzącą przez kanał rodny główkę płodu, ale wymiary miednicy kostnej się nie powiększają. One są mniej więcej stałe. Natomiast może się zdarzyć tak, że z różnych przyczyn kobieta na przykład więcej zjada, a mniej ćwiczy i dochodzi do otyłości. I wydaje nam się, że ta kobieta jest po prostu większa przez to, a tak naprawdę miednica pozostaje ta sama, tylko jest bardziej wypełniona tłustymi tkankami, czy otłuszczonymi tkankami i tak naprawdę staje się ciaśniejsza.
4: To jeszcze jedna rzecz, bo to z kolei rozmawiałam z koleżanką, która zajmuje się aktywnością fizyczną, głównie tańcem, ale nie tylko. No i właśnie, ona ostatnio też zwróciła uwagę swoich kursantek na to, że my mamy bardzo często problem z przodopochyleniem i tyłopochyleniem miednicy. Czy to też jest właśnie coś, co nam się po prostu z biegiem lat wykształciło, że my mamy nieprawidłową postawę ciała i właśnie przez to też ta miednica jest w złym położeniu?
5: Zacznę od tego, że bardzo dobrym treningiem jest właśnie taniec, ponieważ on nie jest męczący, a jest doskonale wpływa na całą ruchomość miednicy. Bardzo, bardzo polecam. Tak, z wiekiem ułożenie kości kręgosłupa się zmienia i może dochodzić do nasilenia i lordozy brzusznej i kyfozy piersiowej, więc te krzywizny, one się mogą powiększać. Właśnie taniec, właśnie ruch, wysiłek fizyczny też odpowiednio prowadzony, bo przecież można skorzystać z podpowiedzi fizjoterapeuty, on nie musi prowadzić całych zajęć, może kilkakrotnie udzielić porady, a następnie pacjent ćwiczy w domu, czy osoba zainteresowana chodzi na swoje zajęcia i po prostu kontynuuje właściwą kulturę fizyczną. Więc to wszystko pomaga utrzymać kręgosłup i nasze kości węzłowe w odpowiedniej formie, w odpowiednim napięciu i też koryguje sylwetkę. Bardzo dobrze, żeby się tym zainteresować, ponieważ to się sprawdzi i zaprocentuje później na stare lata w przyszłości.
4: Możemy powiedzieć, że miednica to tak chociaż optycznie jest centrum naszego ciała i to od niej bardzo dużo zależy właśnie, jak będziemy stali.
5: A to pewnie każdy ciągnie do siebie, to znaczy ktoś, kto się zajmuje chorobami miednicy, będzie może promował pogląd, że jest to najważniejszy narząd. Ja myślę, że wszystkie narządy w organizmie są ważne, mają swoją rolę, choć nie ulega wątpliwości, że tak naprawdę to na miednicy wszystko się opiera, bo i kręgosłup, a też miednica jest podparta przez dwie kończyny dolne, więc to, że rzeczywiście jest takie centrum równowagi i to jest szalenie ważny element. Jeżeli miednica nie działa prawidłowo, to wpływa to na zaburzenie całej sylwetki człowieka. Także interesujemy się naszymi miednicami. Dobra wiadomość jest taka, że są osoby, które potrafią bardzo dobrze pomóc. Tak jak mówię, fizjoterapeutki uroginekologiczne, uroginekolodzy i wszyscy lekarze, którzy zajmują się leczeniem chorób na miednicy, czekają, aby pomóc. Proszę nie odkładać tych wizyt, warto je skonsultować. Na pocieszenie dodam, że nie każdy pacjent wymaga interwencji, czy to operacyjnej, czy nawet niekiedy takiej zachowawczej. Czasami zupełnie wystarczą treningi, także bardzo polecam, żeby się zajmować, podobnie jak w przypadku nowotworów piersi, wszystko w rękach pacjenta.
3: Profesor Marcin Jóźwik był naszym gościem. Przypominam, że jest to jeden z lekarzy, który pracuje w olsztyńskim MSWiA. A rozmawialiśmy sobie o miednicach, o tym, jak ważne one są i że jeśli panie macie jakieś wątpliwości co do tego, czy wszystko jest w porządku, to do doktora, profesora Marcina Jóźwika powinnyście spróbować się po prostu umówić. I w tej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna to w zasadzie wszystko, ale przecież się z wami nie żegnam, bo już za chwilę spotykamy się w kolejnym odcinku.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
1: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: W kolejnym odcinku magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, a w zasadzie w kolejnej części odcinka magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, wita Was Aga Wiśniewska. Kłaniam się Wam bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo nisko i zapraszam Was na kolejny kwadrans razem, a w tymże właśnie kwadransie pojawią się przynajmniej dwa tematy, ale niech no jeszcze spojrzę. Okej, już wiem, o co chodzi. Będziemy mieli dwóch gości, ale tematów będzie nieco więcej. Chciałabym z Wami dokończyć jeszcze pewien wątek, który został jakiś czas temu na naszej antenie poruszony, a dokładnie chodzi o wolną mularzy i o ich historię związaną z Olsztynem. Tej historii, którą na co dzień nie za bardzo widać, a która po prostu jest częścią naszego miasta i dziedzictwa kulturowego między innymi. A przynajmniej tak twierdzi nasz gość, czyli Rafał Będkowski, który teraz opowie nam, kto właśnie w takiej olsztyńskiej loży zasiadał.
4: Czy możemy tutaj jeszcze jakieś ciekawe nazwisko podać jako przykład?
8: To znaczy, ja tu mogę wymienić, no przede wszystkim ci najważniejsze osoby, czyli urzędnicy lożowi, tak zwani, prawda, w roku 1913, no to Karl Lensz, prawda, czyli to był mistrz katedry, Albert Just, architekt powiatowy, August Kaderajt, właściciel cegielni, Walter Thilo, dyrektor browaru, Hermann Mohr, radca rachunkowy, Albert Schweighöfer, zaprzysiężony mierniczy. Max Lyon, właściciel cegielni, członek magistratu. Przy okazji powiem, że Max Lyon jest budowniczym też obiektu, który do dzisiaj jest użytkowany i znany wszystkim, mianowicie pałacyku na ulicy Metalowej, gdzie się znajduje Muzeum Przyrody. Także zauważmy, że ci wolnomularze gdzieś, no jakbyśmy chcieli właśnie wzbogacić ten szlak, to moglibyśmy pójść, prawda, do pałacyku też, nie? Ernst Harisch, tak jak mówiłem, budowniczy Casablanki, prawda, i on tam mieszka. To jest budynek przez niego wzniesiony, zatem właściciel drukarni. Hugo Struwe, kupiec. On miał akurat sklep przy południowej Pierzei Rynkowej. Tutaj mniej więcej, dom dzisiaj nie istnieje, ale to jest mniej więcej tu, gdzie wychodzi ulica dzisiejsza Kołłątaja. Także po lewej stronie, prawda? W tym miejscu. No, Max Hesse, mierniczy i właściciel fabryki. Max Hesse miał fabryczkę wyrobów z cementu i betonu, ze sztucznego kamienia, która znajdowała się właśnie przy placu Bema. Wolnomularz kolejny. Z tyłu na zapleczu, w budynku, w którym on mieszkał zresztą po wojnie, mieściła się Teatr Lalek przy placu Bema właśnie. Natomiast po nim pozostała pamiątka w postaci tej pięknej kamienicy, która znajduje się przy placu Bema. To jest to kamienica wzniesiona przez Maxa Hessego. Nawet ma jego inicjały na elewacji, prawda, 1905 rok. I co ciekawe, ta kamienica została wzniesiona jako budynek rezydencjonalny, można powiedzieć, prezydentów rejencji olsztyńskiej. Także jest to też ważna postać i ważny budynek. Siedziba rejencji pierwsza to jest kamienica Mrzyka właśnie, prawda, czyli najwyższego urzędu, który się mieścił w Olsztynie, właśnie można porównać go z urzędem wojewódzkim dzisiejszym, prawda, bo rejencja w zasadzie to, że Olsztyn stał się miastem rejencyjnym, że stał się siedzibą rejencji w 1905 roku, temu zawdzięczamy też to, że jest dzisiaj siedzibą województwa. Także to jest ze sobą powiązane.
3: Rafał Będkowski, historyk, związany także między innymi z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, opowiadał nam o tym, któż to taki mógł się znajdować na liście olsztyńskich wolnomularzy. I to spotkanie już dobiegło końca, a przed nami kolejne z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesorem Jerzym Przyborowskim, który w związku ze świętem uczelni przy okazji trochę nam poopowiadał, nam, czyli dziennikarzom, którzy się z nim spotkali, a także pośrednio Wam, drodzy słuchacze, opowiadał o tym, jaki był to rok dla naszej uczelni, jakie uczelnia ma jeszcze plany na najbliższą przyszłość, ale wszystko zaczęło się od tego, czy w ogóle Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest w stanie sprostać oczekiwaniom studentów XXI wieku.
9: Za XXI wiekiem myślę, że nadążamy. Przyjęliśmy nową strategię teraz na ostatnim posiedzeniu Senatu, gdzie dostosowywaliśmy zadania do realizacji, do funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki trendów, najnowszych trendów. Tych trendów było 13. Wspólnie z wydziałami opracowywaliśmy zadania, które właśnie wychodzą naprzeciw dynamice zmieniającego się świata i wyzwań z tym związanych, między innymi cyfryzacja, czy też kształcenie bardziej elastyczne, bardziej dostosowane do potrzeb indywidualnych studentów, a także kształcenie ustawiczne, czyli uczenie się przez całe życie. To są te priorytety. Obok tego oczywiście internacjonalizacja jako jeden z strategicznych celów, a poza tym dostosowanie badań naukowych, tych stosowanych do potrzeb regionu, bo cały czas podkreślamy, że jesteśmy instytucją dla regionu. W tej chwili mamy około 17 tysięcy studentów. W roku 2026 w tej najbliższej rekrutacji zamierzamy przyjąć 7200 osób około. Tak zaplanowaliśmy. No i liczymy na to, że ta rekrutacja będzie dobra. Niż demograficzny doskwiera nam już od, nawet powiedziałbym, 10, może nawet 12 lat. Natomiast bardzo ważne jest to, że dostosowujemy po pierwsze ofertę, unowocześniamy ją, staramy się, żeby ona była jak najbardziej uszyta na miarę oczekiwań. To jest pierwsza rzecz, a druga to oczywiście mocna praca promocyjna, promowanie uniwersytetu jako miejsca do studiowania. No i to przynosi efekty. W ubiegłym roku mieliśmy o 1000 osób więcej niż w roku 2024. W tym roku będą nam się nakładały dwa roczniki maturzystów, więc pewnie też nie będzie źle. Natomiast no, te dane na kolejne lata, to są twarde dane, są niepokojące. No i musimy zacząć myśleć o tym, jak konstruować tą ofertę tak, by luki, które ewentualnie będą powstawały, nadrobić poprzez kształcenie czy osób dorosłych, czy osób pracujących. Ale też wychodzimy, myślimy o tym, bo to już jest w zasadzie w Europie realizowane, krótkoterminowe kursy kończące się wydaniem tak zwanego mikropoświadczenia. To są kursy, które mają uzupełnić wiedzę i umiejętności, których no, nie sposób było zaplanować w programie kształcenia. I myślę, że to jest przyszłość, bo to daje też studentom i później absolwentom możliwość elastycznego kreowania własnej kariery. Jednym z trendów jest właśnie to udzielanie wsparcia psychologicznego studentom, szczególnie tym, którzy rozpoczynają studia, bo oni są najbardziej narażeni na te problemy. No ale też zmienia się ta odporność młodego pokolenia i w tym też tkwi przyczyna, ale w uniwersytecie mamy program, na który dostaliśmy finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i będziemy starali się przeciwdziałać temu zjawisku, wspierając studentów na tym, szczególnie właśnie na początku studiów. To ma być pomoc skierowana przez nauczycieli do studentów, ale także studentów do studentów. Starszych roczników, studenci starszych roczników mają wspierać studentów młodszych. Programy mentoringowe także, czyli takie wsparcie w budowaniu, przekonywaniu do tego, że warto kreować swoją własną karierę. No i Cóż jeszcze? Zajęcia wyrównawcze, które także są planowane, bo wiemy, że na niektórych kierunkach studiów, szczególnie przedmioty ścisłe, są problemem na pierwszym roku, więc o tym też myślimy. Myślimy też o tym, żeby przekonstruować plany, programy kształcenia, tak by przedmioty, treści z przedmiotów podstawowych były w sposób niemalże natychmiastowy wykorzystywane w budowaniu kompetencji zawodowych. Czyli nie na, tak jak było do tej pory sztywno, jeden semestr, dajmy na to, fizyki, tylko ta fizyka ma być wplatana w zajęcia, które przygotowują do wykonywania konkretnego zawodu. To chcielibyśmy też zrealizować, no ale to jest kwestia naprawdę przyszłości, bo to jest ogromna praca. Ubytek, szczególnie właśnie na pierwszym roku, to jest, różnie to bywa, ale w granicach 20-30%.
10: Czy nasza uczelnia jest dalej atrakcyjna dla studentów z zagranicy?
9: Uważam, że tak. No właśnie, ale o tym nie wspomniałem. To jest także jeden z trendów, czyli internacjonalizacja, w który się wpisują nasze działania. Będziemy chcieli zwiększać liczbę studentów z zagranicy, ale też będziemy chcieli zwiększać liczbę nauczycieli, wykładowców z zagranicy. Choć tutaj przeszkodą jest język.
3: No właśnie, ale jaki ten rok akademicki 2025-2026 dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był?
9: No, przepełniony intensywną pracą, bo inwestycje to jest pierwsza rzecz. Realizujemy inwestycje, kończymy kompleksową modernizację budynku na Oczapowskiego 1. Kończymy również na Prawochyńskiego budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych. Na Prawochyńskiego 5 kolejny budynek Wydziału Geoinżynierii. No ale co najważniejsze, już mogę powiedzieć, ruszamy z budową kliniki weterynaryjnej, drugiej kliniki, bowiem jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy z wykonawcą, a więc ten etap wstępny, zamówienia publiczne, wcześniej projektowanie i tak dalej został zakończony. Niebawem ruszy budowa. To mnie bardzo cieszy. Wykorzystujemy też pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Odporności. Jako pierwsi uzyskaliśmy pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest bardzo dobry program, pożyczka nieoprocentowana, rozłożona na 20 lat, 14,4 miliona złotych, które będą przeznaczone na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale także Krajowy Plan Odbudowy, jeśli chodzi o Wydział Lekarski i inne kierunki medyczne, 21 milionów na poprawę infrastruktury dydaktycznej w celu zwiększenia limitów przyjęć. Chcielibyśmy zwiększać limity przyjęć na kierunku lekarskim, bo taka jest potrzeba, no ale musimy mieć odpowiednie warunki, bo nie można zapomnieć o tym, że to kształcenie wymaga bardzo wysokiej jakości.
10: Skoro o święcie mowa, to jeszcze chciałbym, żeby pan wspomniał o tych osobach, które będą też dzisiaj wyróżnione.
9: Tak, no 18 osób, które w ubiegłym roku uzyskało tytuł profesora. I kilkadziesiąt osób, łącznie tam 40 kilka osób, które uzyskało stopień doktora habilitowanego i doktora. To tradycyjnie na święcie uniwersytetu no, realizujemy te promocje doktorskie i habilitacyjne. Kilka osób odznaczonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Będziemy też gratulować i wręczać decyzję stypendiów ministra dla studentów.
3: Naszym gościem był profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. I kolejny rok akademicki dobiega końca. Jeszcze studenci niektórzy walczą z sesją, ale myślę, że już tak naprawdę większość z nich odlicza dni, może nawet godziny do tego, żeby zacząć zasłużone wakacje. Tymczasem czas naszego spotkania kolejnego w magazynie Reporter.

0: protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn. Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
3: Policjanci z regionu wstępnie podsumowali długi weekend. Od środy do niedzieli na drogach Warmii i Mazur doszło do 9 wypadków. Zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. Odnotowano też 245 kolizji drogowych, no i zatrzymano 47 kierujących pod wpływem alkoholu.
2: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
4: To już w pół do siódmej. Wtorek najlepiej zacząć już teraz z najlepszą energetyczną muzą. Mamy to dla was. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a za chwilę okazja, żeby zgarnąć fajny kubek. Waldek Derłak, siema, hej, cześć.

Patrick z Golden w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek i na początek tego dnia mam dla was kubek Melo Radia i trzy szybkie szoty. Dzwońcie i to szybko pod 321-321-777. Do zgarnięcia taki kubek, w którym będziecie mogli codziennie rano wypić sobie waszą ulubioną kawę. Możecie go zgarnąć właśnie dzisiaj. 321-321-777. Jak jeszcze nigdy do Melo nie dzwoniliście, to dzisiaj jest ten dzień. Zróbcie to koniecznie właśnie teraz. 321-321-777. Kubek Melo Radia czeka, ja czekam na was, a już teraz za 20 minut 7.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Ależ oni to zrobili. W tym numerze. Dominika, siema, hej, cześć.
1: Siema, hej.
0: Dominika, a ty najfajniejszą rzecz to jaką będziesz dzisiaj robić?
1: Ja dzisiaj myślę, że jak pogoda pozwoli, to na motorek pójdę po pracy.
0: I to jest dobry plan, naprawdę. No niech pogoda zrobi swoje tak, żebyś ty mogła też plan zrealizować. A teraz ja też mam plan na ciebie, uważaj, teraz dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Dominika, filmy czy seriale?
1: Filmy.
0: Truskawki czy maliny?
1: Truskawki.
0: A na śniadanie to owsianka czy jajecznica?
1: To jajecznica.
0: No, niech moc będzie jak najbardziej dzisiaj od rana, wyczuwalna u ciebie. Dominika, plan na motocykl jest, to jest dobry plan, a ja jeszcze dokładam ci, słuchaj, kubek Meloradia, tak żebyś mogła codziennie rano twoje ulubionej kawy się napić, a potem to już wiadomo, śmigać w każdy dzień, można też i motorem. Dzięki, Dominika, bye, za 15:07.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Don Diablo w Melo. King of my castle. Tak podkręcamy tempo, a to król newsów. O czym będzie za chwilę?
1: A będzie między innymi o tym, co czeka nas dzisiaj w pogodzie, bo sporą część kraju czekają burze i ulewy.
0: I z czego już za chwilę, a teraz za 7:07.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Thomas Gray. Tak dla was podkręcamy tempo we wtorek rano w Melo Radio.

0: Dawaj na 95 FM. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. MediaExpert.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn. Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Pogoda.
4: Za nami dość ciepła i pogodna noc na Warmii i Mazurach. Termometry pokazują teraz około 14 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie i to znacznie. Będzie upalnie na popołudnie. Synoptycy prognozują też burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry mają pokazać około 27-28 stopni. Ciśnienie natomiast będzie dość szybko spadać, co może przełożyć się na gorsze samopoczucie.
5: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
6: Uwaga na burze i ulewy. Ostrzeżenia obowiązywać będą dziś niemal w całej Polsce. To od około 13 do 20. Alerty drugiego stopnia zostały wydane dla Małopolski i części Górnego Śląska. Reszta kraju oprócz zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego z ostrzeżeniami pierwszego stopnia. Kapituła Orderu Orła Białego podjęła decyzję. Jaką? Tego na razie Karol Nawrocki nie zdradza. Chodzi o decyzję dotyczącą odebrania prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Unijne cła na paczki z chińskich portali coraz bliżej. Od 1 lipca do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro, mówi minister finansów Andrzej Domański.
7: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów.
6: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Słuchajcie, my od rana mamy dla Was wielką pakę energetycznych hitów. Tak podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek. Waldek, Marcin i Daria. I gdy inni gadają, to my już dla Was w Meloradio gramy. Jest 7.

Felixia The Walkwell, z Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, naróbcie nam dzisiaj smaka, co? Na coś naprawdę dobrego, coś takiego, co no, aż byśmy chcieli zjeść razem z wami. Co oryginalnego, dobrego, fajnego jedliście kiedyś, albo może pijecie zwykle na śniadanie? Czekamy na wasze głosówki. Zajdźcie na meloradio.pl i tam na dole jest słuchawka, którą wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. Co fajnego polecacie na takie, wiecie, wakacyjne, dobre śniadanie, po którym poczuje się naprawdę dużo energii do działania, co? Albo co oryginalnego kiedyś jedliście? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Za najlepsze nagrywki oczywiście fajny merch będziemy wam wysyłać. Szansa na to, żeby narobić nami, nie tylko nam, dzisiaj smaka od samego rana. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Wystarczy wejść ze swojej komórki. A za chwilę w Meloradio o tym, co pokolenie Z uważa za największe wynalazki i osiągnięcia ludzkości. Dobre śniadanie też chyba można wpisać na tę listę, co? 12 minut po godzinie 7 w Melo. Podkręcamy tempo.

0: załatwiliśmy wam ten wtorek i dodatkową przestrzeń do działania dzisiaj od samego rana i pytamy, co takiego jedliście oryginalnego na śniadanie. Czekamy na wasze głosówki, dajcie znać i naróbcie nam smaka. 19 minut po 7, głosówki nagrywacie na meloradio.pl. No i oczywiście fajny merch mamy dla was za fajne głosówki. Słuchajcie, zapytano przedstawicieli pokolenia Z o największe ich zdaniem wynalazki i osiągnięcia ludzkości. No coś, co faktycznie ma duży wpływ na życie ludzi. No właśnie, na liście pojawiło się wiele bardzo różnych rzeczy, wybrałem kilka. Najczęściej wymieniane jest co? Albo wymieniane jest co? Jak myślicie?
1: Telefon?
0: Blisko. Internet.
1: O, no spoko.
0: I zaraz później oczywiście smartfony. Na liście są też paczkomaty, szybkie płatności oraz charytatywne zbiórki. Jest to też doceniane, że w ten sposób można komuś pomóc. Ale jest coś jeszcze na tej liście, co szczególną uwagę moją przykuło. Słuchajcie, coś bez czego nie da się funkcjonować i żyć. Coś, co niektórzy powiedzą jest symbolem prowizorek. Coś, co służy do montażu wszystkiego.
1: A ja wiem. No, krytyczka.
0: Tak jest.

0: Meduza, podkręcamy tempo w Meloradiu we wtorek rano, już prawie w 7:30 na zegarach. Czekamy na wasze głosówki, bo pytamy, co takiego fajnego, dobrego, oryginalnego jedliście ostatnio na śniadanie, co polecacie innym, dajcie znać.
1: Moim ostatnim odkryciem są placuszki twarogowe. Taki sycący na długo i pozostawiający wiele energii na cały poranek.
0: Dobrze brzmi, nas przekonałaś, wpraszamy się na to śniadanie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
5: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
4: Super, fajnie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I

0: Także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestiun dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

Crazy What Love Can Do. Becky Hill i on, czyli David Guetta. Już niedługo zobaczycie go na głównej scenie na Tomorrowland. David Guetta będzie jedną z gwiazd, a my cały czas kompletujemy ekipę na to wydarzenie. Przeżyjcie to razem z Meloradiem już w lipcu. Ale żeby tak było, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl. Napiszcie i koniecznie pokażcie też z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze zgłoszenia. W tym tygodniu kolejne osoby dopiszemy do tej wyjątkowej listy. Mamy też dla was specjalne Tomorrow Paki na naszego Instagrama. Wleciał unboxing. Zobaczcie, co jest w środku. No i zapewniamy oczywiście transport na miejsce i z powrotem. Czekamy na was na meloradio.pl. A teraz już nie trzeba czekać na niej. Justin!

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Anima, Eliza i Bad Angel w Melo Radio. A my dzisiaj pytamy was i czekamy na wasze głosówki. Co takiego dobrego wjechało dzisiaj u was na śniadanko?
1: Dziś na śniadanie jadłem polskie owoce morza, a mianowicie parówki w kształcie ośmiornicki.
0: Czuję to, oryginalnie. Za 8 minut będzie 8.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers i All The Time. Tak, cały czas podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę mamy też dla was newsy i prognozę pogody.
2: Melo Radio Olsztyn.

dla słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której chcesz.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
16: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
18: No to jedziemy.
19: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
21: Wakacje inne niż wszystkie, tylko w Kortosferze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy Kortosfera uwm.edu.pl.
22: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
1: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
2: Mamy poranny szczyt i poranne zamieszanie na olsztyńskich ulicach. Mamy też sporo słońca, które jeszcze jest dosyć nisko i może oślepiać kierowców. Zwracam na to szczególną uwagę, bo wczoraj wieczorem przy zachodzącym słońcu doszło do niebezpiecznej sytuacji potrącenia na pasach pieszego u zbiegu Dworcowej i Żołnierskiej.
1: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
0: Pogoda.
2: Pogoda może dać się mocno we znaki mieszkańcom Warmii i Mazur, zwłaszcza tym, którzy są wrażliwi na zmiany ciśnienia czy wysoką temperaturę. Mamy w prognozach upał, 28 stopni nawet mogą pokazać termometry w regionie. Na popołudnie natomiast wydano alerty ostrzegające przed burzami. W pierwszej części dnia powieje słaby wiatr, choć z silniejszymi podmuchami ciśnienie będzie spadać.
5: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
18: Szybowiec rozbił się w Bielsku-Białej. Do wypadku doszło wieczorem. Zginęła kursantka w wieku około 35 lat. Instruktor w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Armia Izraela odkryła sieć tuneli Hezbollahu. To pod Starym Zamkiem na wzgórzu Beaufort w Libanie. Sieć jest tak rozległa, że wojsko nie zdołało jej jeszcze do końca spenetrować. Poniedziałek między 10 a 12. To wtedy Polacy składają przez internet najwięcej wniosków o pożyczki. Blisko 90% to zakupy ratalne, 13% pożyczki krótkoterminowe. You Money, Krzysztof Przybysz.
24: Co ciekawe, ich udział rośnie w określonych momentach. Może to wynikać z faktu, że takie finansowanie częściej odpowiada na nagłe i impulsywne potrzeby klientów.
18: Z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że tylko nieco ponad 8% wniosków jest rozpatrywana pozytywnie.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: A ja was zapewniam, u nas to 100% waszych wniosków o fajny, dobrze rozpoczęty wtorek. Rozpatrujemy pozytywnie i dołączamy dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, jest ósma.

0: a to mój numer z Kiwi od Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Kizo i Bledka w Meloradio i Taxi. Podkręcamy tempo. No i teraz czekamy na was, bo już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Merch do zgarnięcia od Melo 3213-21777. Przyda się, żebyście pamiętali o tym numerze telefonu, bo teraz warto dzwonić do Meloradia.
1: 3213-21777. Czekamy, Waldek odbiera, wypytuje, a potem gotowi na wszystko i gra na cało, na całego.
0: Dwie osoby mają szansę, czekamy na was. 3213-21777.

0: Anko Funkel w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A z nami jest Mirka, trenerka personalna. Cześć Mirka.
2: Cześć.
0: I co?
2: Witam wszystkich.
0: Jedziesz dać komuś wycisk porządny.
2: Dokładnie, tak. Robimy formę na lato i na lata.
0: A jakbyś tak zaprezentowała, to jak ty tam dopingujesz, tak jeszcze, wiesz, mi się to zawsze podoba. Dajesz jeszcze. Mirka, możesz tak? Robisz tak?
2: Ja raczej pozytywnie, czyli mówię, że wszystko pięknie, że super forma i idealna technika.
0: I to działa. No i dobrze, to świetnie. I jest Kacper też. Cześć, Cześć Kacper. Halo.
3: Dzień dobry wszystkich słuchaczy.
0: Siemanko, Kacper w świetnej formie, bo on tę formę z narzeczoną na rowerach trenuje. Dzisiaj też jest taki plan po południu. No i fajnie. A ja w planie mam zabawę gotowi na wszystko do zgarnięcia. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną Melo torba. I najważniejsze, słuchajcie, Mirka, Kacper, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Jasne.
0: No to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Najbardziej wysunięte na wschód województwo w Polsce to podkarpackie czy lubelskie?
2: Mirka.
0: Szanowne jury, teraz Mirka. Mirka. Mirka.
2: Lubelskie.
0: Lubelskie. I jury mówi, tak, to prawda. Jeden punkt na twoim koncie, Mirka, świetnie. Lecimy dalej. Słuchajcie, dzisiaj Dzień Księgowego, to teraz się skupcie. Pytanie numer dwa. Skoro dzisiaj Dzień Księgowego, to ile to jest 9 razy 9? 67 czy 81?
3: Kacper.
0: Kto był pierwszy? Słuchajcie.
4: Kacper.
0: Kacper. No dobra, Kacper, szansa, żebyś się wykazał.
3: Tak, i było pytanko 9 razy 9, dobrze słyszałem?
0: Dobrze. Kościa. Nie graj na czas i przestań tam grzebać w kalkulatorze.
3: 81.
4: Brawo.
0: Dobrze. Czekajcie, no niech Kacper sobie przypomni, jak reagowała jego pani z matmy. Nigdy nie zrobiła ci. Wow, Kacper, świetnie, prawda? A my tak ci zrobiliśmy, no. 1-1, słuchajcie, ale się podzieliliście punktami, no i nagrodami też. Słuchajcie, za jedną dobrą odpowiedź mamy melotorbę. Pakujemy i już wysyłamy do Mirki i do Kacpra. Fajnego wtorku.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: Bad Talk, ale Falben w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, żeby dzień był jeszcze fajniejszy. To mamy dla was zapowiedź pewnych mocnych, sportowych emocji i wydarzeń, w których Polacy będą brali udział. To już za kilka chwil. Sofia Lisbeck-Sol wcześniej w Melo, prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą. Bank Pekao.

0: za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Media Expert Days.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150 4x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza Dacia Algar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
1: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

0: Rita Ora, Jonas Boy, Tiesto w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek rano. Dobra, masz ostatnią szansę, wiesz
1: jej
0: o tym, nie?
1: Wiem.
0: Ostatnią.
1: Dobra,
0: bo już niedługo,
1: słuchajcie.
0: Zaczną się! No dobra, no, twoja
1: Zacznie
0: szansa.
1: Zacznie się Liga Narodów Mężczyzn w siatkówce. Kobiety już zmierzyły się w pierwszym tygodniu, mają 3 zwycięstwa, 1 porażkę, a jutro nasi panowie wkraczają na boiska i w pierwszym meczu zmierzą się z Kubańczykami. Mecz idealnie rozpoczyna się o 7, więc kochani, spokojnie, my was na bieżąco będziemy informowali, co się dzieje. Ja będę na pewno oglądała, a chłopaki będą na pewno słuchali o tym.
0: A jakbyście usłyszeli nagle jakieś głośne krzyki, to znaczy, że po prostu spokojnie, to tylko Daria kibicuje.

0: Moonlight, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo na takie nowości. Do 30 Meloradia głosujecie na meloradio.pl. A już za chwilę newsy u nas.
1: A w nich dowiecie się, ile maksymalnie zapłacicie dzisiaj za paliwo.
2: A już o 9 zagramy.
0: Jostej Jack Style i Turn the Lights Off. Za chwilę też o tym, ile maksymalnie na termometrach. Za 9 minut 9.

0: informacja dla kierowców, a dotyczy prac drogowych na Bałtyckiej. Potrwają one około tygodnia. Jutro wykonawca będzie regulował pokrywy studzienek, potem zacznie się układanie ostatniej warstwy nawierzchni. W tym czasie będzie obowiązywać wahadło i ruch jednym pasem jezdni. Mogą tworzyć się tu zatory. W dzisiejszej prognozy pogody ucieszą się ciepłolubni mieszkańcy Warmii i Mazur. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać bowiem nawet 28 stopni. Ale upał często idzie w parze z burzami i tak ma być również dziś po południu. Mamy alerty, które obejmują cały region. Do tego czasu będziemy cieszyć się rosnącą powoli temperaturą i dużą ilością pogodnego nieba.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Rekordowy przemyt narkotyków udaremniły polskie służby. W ręce policji i celników w porcie w Gdyni wpadła ponad tona heroiny. Była ukryta między ozdobnymi cegłami do wykańczania elewacji budynków. Transport jechał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że ten rok jest wyjątkowy pod względem ilości konfiskowanych środków odurzających.
3: W tym roku w ogóle już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków.
2: Do sprawy rekordowego przerzutu zatrzymano 3 osoby, 2 zostały tymczasowo aresztowane. Amerykański śmigłowiec wojskowy Apache rozbił się w pobliżu cieśniny Ormus, tak twierdzi New York Times. Dwuosobowa załoga maszyny miała zostać uratowana. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Jest taniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,93, a diesel 6,45 za litr.
1: A u nas jak zawsze maksymalnie energetycznie. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, dzień dobry, już dziewiąta. Inni gadają, a my już gramy.

Dalej Banazy Bros, Hit My Heart w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek, jest 9 dzień czerwca i dzisiaj też dzień przyjaciela oraz dzień księgowego. Czyli można sobie dzisiaj powiedzieć, chcecie liczyć? Liczcie na przyjaciół i na energetyczną muzę w Melo. To się wszystko będzie zgadzać. No i dzień też będzie się wam odpowiednio spinać. Halo, Kikalit w Melo. 13 minut po 9.

0: West End, Get This Party Started. Na początek dobrej imprezy, 18 minut po 9, to też jest idealny moment. Słuchajcie, ale nie o imprezach teraz, ale o życiu i o dużych zmianach, jeśli chodzi o priorytety w życiu młodych ludzi będzie. Daria, kariera nie jest już najważniejsza. Wiesz
1: okay.
0: o tym?
1: No, w sumie mogłabym się domyślać, bo dużo teraz właśnie ludzi mówi o tym, że to nie jest najważniejsze.
0: Coraz więcej ludzi wybiera życie, w którym to nie praca jest na pierwszym miejscu. Jeszcze kilka lat temu sociale to były pełne takich, wiecie, porad o tym, jak być bardziej produktywnym.
1: Tak,
0: dawać z siebie wszystko, lepiej pracować, wyciskać z doby jeszcze więcej godzin. Teraz jednak więcej jest o tym, jak mieć dużo wolnego czasu i na co go wykorzystywać. No i teraz to, co najfajniejsze. Zdecydowanie lepiej na hobby, odpoczynek i relacje z innymi ludźmi niż na pracę. Wiem, że ci się to podoba, nie?
1: Aż się uśmiechał od ucha do ucha totalnie.
0: To jest podejście do życia, gdzie najważniejsze jest rozwijać się i realizować własne cele. No i tak trzeba żyć.

0: Sorry, papi, topi, kibakie, w Maloradio tak podkręcamy tempo, jakby to fajnie było, nie? Wpada wam do głowy jakiś pomysł i wpada wam też kasa na jego realizację. No ale tak fajnie jest, bo my mamy dla was szybką kasę, 200 do zgarnięcia dla was na realizację czegoś fajnego, co tam sobie wymyśliliście. Pomyślcie najpierw, a potem szybko wbijcie na maloradio.pl i napiszcie, na co wydacie te 200. A gdybyś tak, Ewelina, zgarnęła szybką kasę, to co byś zrobiła?
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: No i to jest jakiś fajny pomysł na realizację, jakich to planów potrzebujecie szybkiej kasy. Wbijajcie szybko na meloradio.pl i zgarniajcie 200.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz

0: zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Trwa wielkie odliczanie do wakacji i najgorętszego wydarzenia tych wakacji nad morzem. Razem z Melo Radiem możecie bawić się na Sunrise Festival. Imprezowe centrum Polski w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. A tam oczywiście mnóstwo fantastycznej elektronicznej muzy od najlepszych artystów. Super dźwięki zapewnią wam Hjorzel, Afrojack, Axwell, Sebastian Ingrosso, Rehab i Sigala. I już dzisiaj w Melo Radio bilety do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i razem z nami imprezujcie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A poczuć ten klimat będzie można już w piątek po 21:00, wtedy na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą właśnie dla was.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Mówię to The Sun i jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu, czyli Hugel. Jeszcze jedną gwiazdę mam dla was. Proszę bardzo, śmiało zaprezentuj się. Siemadi.
1: Siemano, tu gwiazda. Cześć. Adriana Lubina, jak żyjecie?
0: Hello, hello. Dobrze, dobrze, a nawet jeszcze lepiej.
1: No i superacko, ja was zapraszam do 14 na podkręcanie tempa, bo będzie rura.
2: A już o 10 zagramy.
1: Andy Dust, Caress is Okuria.
0: A jutro rano to będzie już środa.
1: Ty bez kitu, mały piątek stary, zapowiadasz.
3: To dobrze. Waldek, ale ty się znasz na kalendarzu, nie?
0: Nice. O, a nie mówiłem,
1: Chłop do wozi.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
6: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Po reklamie.
12: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Traffic.
13: W tym trafiku, tym razem o utrudnieniach w regionie, a dokładniej pod Olsztynkiem. W miejscowości Kołatek trwają roboty drogowe i wyłączony z ruchu jest prawy pas w kierunku Jedwabna. Obowiązuje tu ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Mamy też sygnalizację świetlną. Prawdziwy przedsmak lata na Warmii i Mazurach i upały. Nawet 28 stopni mogą pokazać termometry w regionie. Z tym, że po południu należy spodziewać się gwałtownej zmiany pogody, bo mamy alerty i ostrzeżenia przed burzami. Po ich przejściu zrobi się nieco chłodniej, ale nadal będzie ciepło. Póki co na niebie sporo słońca, ciśnienie natomiast jest wysokie i dość szybko spada, co może przełożyć się na gorsze samopoczucie.
11: To są newsy Meloradia Olsztyn.
13: Joanna Woruc. Kasa dla ASA wręczona. Po raz siódmy najlepsi uczniowie szkół branżowych i techników z Warmii i Mazur otrzymali stypendia. Konkurencja była spora. Na 155 zgłoszeń wyróżnionych zostało 10 osób. Wśród nich Oskar Bachanek z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Olsztynie.
14: To stypendium oznacza dla mnie to, że jakoś zostałem jednak wyróżniony. Tak naprawdę miasto widzi potrzeby młodych, że potrzebujemy się kształcić i wyróżnia nas, tak? Robimy to, co kochamy, a miasto to widzi. Interesują mnie komputery, pisanie własnych programów, to jest coś, co po prostu lubię robić.
13: Stypendium wynosi 2000 zł. Program realizuje Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Teraz o nagrodach Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie twórczości artystycznej i pracy na rzecz kultury. Do końca czerwca można składać wnioski. Pula wynosi 200 tysięcy złotych. Pieniądze rozdziela też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. To 1 000 000 zł na zabezpieczenie gospodarstw przed szkodami powodowanymi przez bobry i wilki.
15: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
16: Polak wśród podejrzanych w sprawie zawalenia się budynku w Görlitz. Niemiecka policja zatrzymała także obywatela Afganistanu. Obaj mogli wejść do budynku w poszukiwaniu złomu, uszkodzić instalację gazową i doprowadzić tym samym do wycieku gazu i eksplozji. Prezydent Ukrainy rozmawiał przez telefon z wysłannikami prezydenta USA. Jak twierdzi Wołodymyr Zełenski, to była bardzo pozytywna rozmowa. Teraz najwyższa pora na to, żeby przygotować się na urlop. Przypominają o tym lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach i ubezpieczeniu. Przyda się też apteczka, mówi lubelski konsultant chorób zakaźnych, dr Sławomir Kiciak.
17: Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne to jest podstawa. Hamujące biegunkę, no jakieś środki opatrunkowe, środki odoparzeń.
16: Zapas leków powinny zabrać ze sobą przede wszystkim osoby chore przewlekle.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić, ale chyba boli mnie brzuch.
16: O, to niedobrze.
15: No, ale damy radę. Adi po tej stronie, siwanko, podkręcamy tempo. I za chwilę będę miał coś super.

0: Hollow w Meloradiu. 14 minut po 10, czas na coś nowego, na Daj Pytanie. Nowa zabawa, w której szukamy pytania na odpowiedź. Im bardziej absurdalne, tym lepiej. Odpowiedź brzmi tak?
1: Tak, a co?
0: No i szukamy do niej pytania. Kto pyta, nie błądzi podobno. Jeżeli wpadniecie na jakiś fajny pomysł, no to coś z Melomarczu dla was znajdziemy na 100%. Czekam na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki, nagrywajcie je. A naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, czekamy na absurdalne pytanie. Hej!

0: Pauza i Magnetic w Melo Radio, 26 minut po 10. Tak, podkręcamy tempo i trwa Daj Pytanie. No i właśnie, Daj Pytanie do odpowiedzi.
1: Tak, a co?
0: No i Michał, Daj Pytanie.
2: Cześć, tu Michał. Moje pytanie. Ta godzina, ty jeszcze śpisz?
0: Zdecydowanie pasuje, sprawdźmy.
1: Tak, a co?
0: Łukasz?
3: Siema, siema. Czy to prawda, że z lewej dziurki w nosie babuny są smaczniejsze?
1: Tak, a co?
0: Kto da więcej? Czekam na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki za najmocniejszą, najbardziej absurdalną propozycję pytania. Coś z Melomerczu dla was.
4: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja.
5: Wieczorami
4: idę w Melo
5: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Kaufland jest.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Olu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Spacerze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy kortosfera uwm.edu.pl.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie

0: Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Bastuj Holciu w Meloradio. 20 minut do 11. Spełniamy wasze marzenia i to te muzyczne, imprezowe, energetyczne. Zabieramy was do Belgii na Tomorrowland, bo dzieje się i to oczywiście, że bardzo dużo się dzieje. No wy możecie być na miejscu w samym środku wydarzeń tego, o czym będzie mówić cały świat, cała branża muzyczna. Spotkacie się z Davidem Guettą, Arminem Van Burenem, Kygo. No będzie generalnie gruba. Jeżeli chcecie się wybrać do Belgii, śmiało. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie imprezować. Dajcie jakąś fajną fotę i jeszcze może jakieś wideo i generalnie będzie gituba. No, to do dzieła. Walczcie, bo dojazd macie gratis.

0: Fisher, Tones and I, Favor w Melo Radio, 10 minut do godziny 11. Marcin, krzyknij, co w newsach!
1: Co ja mam krzyknąć? No w newsach będą newsy, no na przykład o mandatach.
0: A, dobra, dzięki. Nie, no, ale podoba mi się ta odpowiedź, co w newsach. No będą newsy, spoko. Dzięki, stary.
2: A już o 11 zagramy
0: Jazzy z Pretty Can't Deny w Melo Radio. Tym sztosem startuję punktualnie o 11, no i czekam też na wasze pytania, na odpowiedź.
1: Tak, a co?
0: Odpowiadajcie, znaczy pytajcie na WhatsAppie Meloradia.

0: w najbliższym czasie spodziewamy się dalszego wzrostu temperatury. Dziś prawdziwe upały na Warmii i Mazurach i maksymalnie nawet do 28 stopni na termometrach. Ciśnienie natomiast spada i to dosyć szybko, co niekorzystnie odczuwają osoby wrażliwe na pogodę. Wraz z upływem dnia od zachodu będzie przesuwał się front burzowy. W całym regionie obowiązują alerty. Sytuacja ma się uspokoić późnym wieczorem i w nocy.
1: To są newsy Meloradia Olsztyn.
0: Joanna Boruc. Smakowitą promocję szykują władze województwa warmińsko-mazurskiego. Urząd Marszałkowski przeznaczył 250 000 zł na wsparcie gminnych festiwali żywności i promocję kulinarnego dziedzictwa. Już w ten weekend w Olsztynie pierwsza taka impreza Targi Żywności Regionalnej. Ciekawy projekt dla uczniów, nauczycieli i rodziców stworzyły z kolei podolsztyńskie gminy Jonkowo, Stawiguda i Dewity. Z programu Z plecakiem w świat wiedzy i przygód smak skorzysta prawie 2,5 tysiąca dzieci. Mówi wójt gminy Dewity Agnieszka Sakowska-Chrywniak.
2: To jest fantastyczne w tym projekcie, że będą właśnie się integrować, że będą się poznawały, że będą wspólnie się uczyły, bo to jest bardzo ważne. Ten cel edukacyjny, mam nadzieję, że fantastycznie wpłynie na ich rozwój.
0: W każdym kolejnym miesiącu roku szkolnego dzieci będą wyjeżdżały na lekcje w terenie. Tymczasem już za chwilę w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie zacznie się IT Fitness Test. To bezpłatny test kompetencji cyfrowych dla uczniów i nauczycieli. Wśród zadań sprawdzanie umiejętności rozpoznania próby ataku hakerskiego czy wykorzystania AI.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy taksówki na aplikację, który miał spowodować wypadek w Ząbkach koło Warszawy. Zginęło wtedy dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. 37-letni Turek odmówił składania wyjaśnień. Donald Trump został wygwizdany przez kibiców. To w hali sportowej przed rozpoczęciem trzeciego meczu finałowego NBA w Nowym Jorku. Stało się to podczas odśpiewywania hymnu USA, gdy pokazano twarz prezydenta na telebimie. Na wodzie też można dostać mandat. Wręczają je m.in. przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej. O najczęstszych przewinieniach mówi dyrektor delegatury w Giżycku Łukasz Gieczewski.
5: Większość mandatów, która została nałożona za brak dokumentów łodzi. W niektórych przypadkach są sprawy kierowane do sądu i później są nieprzyjemności.
4: Były też mandaty za prędkość i wytwarzanie fali w niedozwolonych miejscach.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Mi też się zdarzyło wytworzyć falę, ale to było po kebabie. 11 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i zapraszam do 14. Marcin, nie patrz tak. Jesteśmy tylko ludźmi. We are the people.
4: Wiem i dlatego mnie to przeraża.
3: Ale na stacji benzynowej zawsze zostawiam po sobie porządek.

0: Arix, jego serdeczny przyjaciel, również szanowny Ed Sheeran. Ich wspólny Repeat It w Melo. Mówię tak dżentelmeńsko, bo nuta iście fajowa. 15 minut po 11, czas na powrót do Daj Pytanie. Wydajecie pytanie do odpowiedzi, która brzmi...
1: Tak, a co?
0: No właśnie, Dominika, daj pytanie.
2: Hej, tu Dominika. Czy jesteś pewna, że jesteś niepewna?
1: Tak, a co?
0: Podoba mi się. Łukasz?
3: Czy ty wiedziałeś, że nasza sąsiadka gryzie podczas całowania?
1: Tak, a co?
0: Mamy zwycięzcę, Łukasz, brawo! Zgarniasz merch Meloradia. Dziękuję pięknie za udział. Wracamy do tego cuda już niedługo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Hej!

0: Nelo Radio.
1: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Talk to you, Jan Otter of Melo Radio. 27 minut po godzinie 11 w takich mega wakacyjnych rytmach. Myślę, że będziemy bardzo dobrze czuli się w Kołobrzegu już niedługo, dokładnie 31 lipca, bo wtedy rusza Sunrise Festival! A wy śmigacie tam razem z nami. Pełno scen, pełno genialnej atmosfery. No i wy, jeżeli tylko chcecie poczuć te wyjątkowe emocje, no to słuchajcie uważnie Melo Radio po 18. Idę w Melo, będzie szansa na wloty. Jedno jest pewne, będziecie się tam bawić przewybitnie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

All We Got. Tak gráme v Meloradio. Zróbcie coś dla siebie i zadbajcie o to, żebyście mieli co wspominać, no bo szykujemy dla was coś naprawdę ekstra, mega, hiper, turbo, no nie mogę brzydko mówić, ale naprawdę sztos, mowa tutaj o tegorocznym spotkaniu na Tomorrowland, bo jedziemy tam razem, jedziecie z Meloradiem. No i to, co będzie się działo, to powiem tak, nie zostanie tylko w Belgii, bo będzie też emitowane na antenie, ale wy możecie to przeżyć i zobaczyć i w ogóle posłuchać i wszystko. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, podsyłacie jakąś fotę, jak razem imprezujecie, albo jakiś film, no i w zasadzie potem chwilę czekacie i my dzwonimy i przekazujemy dobre wieści. No. Będzie grubo to na pewno i myślę, że usłyszymy tam też ten numer All The Time, czyli John Summit, The Chainsmokers, Ilzy.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Fuka i Liwka Enklawa i chcę więcej. 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora, siemanko panie prezesie.
1: No cześć.
0: Co w newsach?
1: No, będzie nowa koszulka Realu Madryt.
0: O, proszę bardzo.
1: Taka bardzo nietypowa.
0: Bardzo nietypowa i też nie, pewnie będzie bardzo droga.
1: No.
2: A już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Cascada i Boy You Turn Me. No ale jak się jest fanem, to cena nie gra roli, nie?
1: Jeszcze pytanie czyim?
0: No właśnie, bo to też niebezpiecznie odpowiedzieć, na przykład w Łodzi, na przykład. No. Tak słyszałem. To gramy o 12.

0: autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Pogoda.
2: Mamy alerty pogodowe dla Warmii i Mazur. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Będą się one stopniowo przesuwać z zachodu na wschód. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz silne podmuchy wiatru. Należy odpowiednio się przygotować i zabezpieczyć swój dobytek, który może zostać porwany przez wiatr. W nocy natomiast spokojnie i dość ciepło. Temperatura nad ranem spadnie do około 13 stopni.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
2: Joanna Boruc. Rekordowa liczba połączeń PKP Intercity już od niedzieli na Warmii i Mazurach. Wchodzi letni rozkład jazdy pociągów. W naszym regionie najważniejszą zmianą jest uruchomienie 6 pociągów na trasie Olsztyn-Giżycko-Białystok. Część składów pojedzie na danych trasach o kilkanaście minut krócej. Przesiadam się teraz do auta olsztyńskiego kierowcy wyścigowego. Zbigniew Staniszewski miał problemy na torze w czeskich Sedlcanach, ale ostatecznie wygrał trzecią rundę rally crossowych mistrzostw Europy Strefy Centralnej w klasie Supercars.
3: To jest to tor tak trudny, tak nieprzewidywalny, że za każdym razem powoduje duże zagrożenie, dużo niepewności, dużo stresu.
2: Staniszewski pokonał w Czechach gospodarza toru Alessa Fucika i powiększył nad nim przewagę w cyklu do 22 punktów. Ważny komunikat z warmińsko-mazurskich dróg na koniec. Ruszają wojskowe ćwiczenia pod kryptonimem Ognista Burza. Mogą być utrudnienia związane z wykonywaniem zadań. Jest też apel o niepublikowanie zdjęć i nagrań żołnierzy, pojazdów wojskowych oraz sprzętu.
4: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Nowa plaga na drogach szybkiego ruchu. Chodzi o bezprawne otwieranie bram awaryjnych. Zwiększa to ryzyko wtargnięcia na jezdnię dzikiego zwierzęcia czy omyłkowego wjechania na auta na drogę pod prąd. Mówi Ewelina Szczesek z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Najczęściej dopuszczają się tego lokalni mieszkańcy, traktując bramy awaryjne jako skrót do pracy, do lasu.
5: Za bezprawne otwieranie bram awaryjnych grozi do 8 lat więzienia. Deficyt paliwa i panika spożywcza tworzą warunki do wyzwolenia Krymu, tak twierdzi wicedyrektor Kijowskiego Centrum Badań Bliskowschodnich Serhii Danyłow. Ludzie na Krymie zaczęli masowy wykup produktów spożywczych. Real Madryt sprzedaje z kolei koszulki z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla tego klubu piłkarskiego. Koszulka kosztuje, uwaga, 195 euro.
4: Matko. Co łaska mówisz?
5: No jakieś 6 stów tam by się uzbierało prawie.
4: Masakra. No. Siemanko, ja jestem Adi i 6 stów nie dajemy, ale 5 już tak, w szybkiej
5: co
4: kasie.
5: Ja mówię 6?
4: Nie,
5: 8.
4: 8 bez kitu.
5: 8, bo euro po 4 stoi z hakiem.

0: Ale Farben i Bodytalk w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 200, nawet pół tysiąca złotych w szybkiej kasie możecie wydać na co chcecie. No, na przykład na masaż tajski, który chyba nie był dobrym pomysłem. Iga Dudziuk, siemano.
1: Siemanko, ja mam zakwasy do dnia dzisiejszego. Jest wtorek, masaż był w sobotę.
0: Aha.
1: Pan wygiął mi stopy do głowy.
0: Czekaj, co?
1: No, wziął moją stopę i wygiął do głowy.
0: Bolało?
1: Mhm.
0: Krzyczałaś?
1: Starałam się nie, że wiesz, udawałam, aha, że jest wszystko
0: aha.
1: super.
0: Aha, rozumiem, to jest ta dobra mina do złej gry, tak?
1: Bo ja odnajduję przyjemność we wszystkim.
0: Meloradio.pl, tam możecie się zgłosić po szybką kasę. Nawet po tajski masaż.

Modelki Włodarski, lubię się jak lato. 27 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze człowiek, który prowadzi dla nas Prismatic w dobrym melo, czyli Mr. Tiesto i jego Secrets. Tiesto ma sporo sekretów, ale zwłaszcza tych muzycznych, i to te są najciekawsze.

0: słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to mój.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: 18,47, 12.
23: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
23: To ja też chcę. 24, 30.
24: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: niesamowitą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
1: Marcin
2: i Daria.
0: Autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

0: Jest to Kashmir, Vasy i Secrets w Melo Radio, 18 minut do 13, tak podkręcamy tempo. No i mam dla was coś super, coś specjalnego, coś ekstra. Aleksandra Degurska, jedna z naszych social queen, siemano.
1: Siema.
0: Ty byłaś w Seulu niedawno.
1: Tak, i było super.
0: No i to jest w zasadzie, przed momentem odbyliśmy taką samą rozmowę, ale ja chciałem zapytać, dlaczego osoba, która nigdy nie była w Seulu, powinna się tam wybrać, twoim zdaniem?
1: Słuchaj, no w ogóle Korea jest bardzo teraz popularna ze względu na wszystkie popkulturowe produkty, seriale, muzyka. Dużo osób decyduje się na Koreę, bo się zakochuje przez te popkulturowe produkcje. Ale szczerze mówiąc, Seul jest i w ogóle Korea pod tym względem super, że jest mega dobre jedzenie. Bardzo dobre jedzenie i w ogóle to można też w Warszawie zauważyć, że dużo restauracji mamy azjatyckich i szczególnie koreańskich. Dużo fajnych sklepów, polecam kupowanie koreańskich kosmetyków, bo w Korei po prostu są tanie i naprawdę skuteczne. No piękne widoki i za co też lubię Seul, że tam możesz pozwiedzać, poznać lepiej kulturę Korei, możesz poimprezować, ale super, też możesz pójść w góry, więc jakby dla każdego coś miłego, więc no nie będziesz się nudzić po prostu w tym mieście.
0: Słuchajcie, a jakbyście, nie wiem, ewentualnie potrzebowali szybkiej kasy, żeby coś tam dorzucić, to 200, a nawet 500 zł możecie zgarnąć od Meloradia, także warto spełniać marzenia.

0: Kolejna ich nuta razem Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. 8 minut od godziny 13. Ula Karciarek nie wydaje się smutna, siemanko.
1: Nie, to znaczy tak. Jestem kierowcą. Jakbym była, to bym była trochę smutna. Za chwilę będą ceny maksymalne paliw.
0: O nie. Słuchajcie, pamiętajcie, że my jesteśmy zawsze z wami, cokolwiek by się działo. Naprawdę. Serio.
2: A już od 13 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes w Meloradio. Mam jakieś takie wrażenie, że po tych newsach właśnie te talerze, o których jest mowa w tej piosence, faktycznie zaczną latać z nerwów. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 39.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Po reklamie.
21: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
22: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
23: Jutro na stacjach paliw będzie drożej. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5,96, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46. No a teraz o fałszywym kominiarzu z Wielkopolski, który stanie przed sądem. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
24: Jak ustalili kryminalni, 35-latek czyścił przewody kominowe, nie mając ani tytułu mistrza, ani czeladnika w rzemiośle kominiarskim. W sumie wykonał 98 usług kominiarskich w zaledwie 2-3 miesiące, co oznacza, że zarobił w tym okresie co najmniej 30 tysięcy złotych.
23: A teraz grozi mu do 8 lat więzienia. No i na koniec rada od naukowców z Australii. Jajka do diety warto wprowadzać jak najwcześniej. Mogą je jeść już dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Zmniejsza to u nich ryzyko alergii.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Siemano, Bobasy. 13 na zegarach. Adrian z tej strony. Siemano, fajnie, że jesteście, no bo będziemy podkręcać tempo. Zwłaszcza, że mamy czym. Eli Oaks i Breaking Dishes, od tego zaczynam. I to też myślę, że usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. A wy możecie tam być. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, z kim i dlaczego byście chcieli się wybrać. I dajcie jakąś wspólną fotę albo wideo, jak imprezujecie.

0: Bob Sinclair, Kaiza, I Can't Wait w Melo Radio, 15 minut po 13. Dzisiaj wtorek, całe szczęście. Wtorek dzisiaj, przepraszam. Myślałem, że środa. Niestety nie, jeszcze nie środa, ale wtorek i dzisiaj mamy 9 dzień czerwca. W związku z tym uwaga, Dzień Przyjaciela. I mówię o tym dlatego, że na pewno macie kogoś takiego bliskiego i może akurat się urwał trochę kontakt. Może warto by było napisać: siema, co tam, jak żyjesz i tak dalej. Czasami jest tak, że faktycznie nie mamy czasu, ale swoich dobrych ziomali, przyjaciół prawdziwych, warto o nich dbać, warto się do nich odezwać. Bo czasami to jest tak, że to właśnie oni rozumieją nas najbardziej.
1: Prawda, Mikołaj?

0: Anyma, Georgie, Beautiful w Maloradiu, 28 minut po 13. Podkręcamy tempo. Piękny numer. Słuchajcie, też będzie pięknie na pewno, jak pojawią się razem Milk i David Guetta. Piosenka Just The Way You Are, na pewno ją już poznaliście. Ja wam mogę śmiało powiedzieć, że to jest chyba na ten moment jedna z moich ulubionych nutek. Już się nie mogę doczekać, żeby wam to zagrać. To jeszcze przed 14 będzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Bo południu

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Jedź na tu Noru Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na Ciebie. Z okazji otwarcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas. Welcome to beautiful.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko

Dreams, Bambi, lecę po chce. Wy też możecie. Do Belgii na Tomorrowland. Tak jest, wybieramy się wszyscy razem, jedziecie na Tomorrowland z Beloradiem i my wszystko ogarniamy za was tak naprawdę, bo dojazd macie całkowicie za friko w ramach tego wygrywania. No nie wiem w zasadzie, co mam powiedzieć o Tomorrowland, bo to jest przeżycie na całe życie i to, co się tam wydarzy, to jestem bardziej niż pewny, że zostanie z wami na całe życie. Ale to, co jest piękne, to spotkacie się z wieloma ulubionymi artystami. Jeśli chcecie tam być razem z nami właśnie, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. No i też dodajcie jakąś imprezową fotę z tą osobą albo jakieś nagranie wideo, coś takiego. No, a będzie tam też David Guetta i zagra między innymi to.

0: mówiąc...
1: To the sun.
0: Tak się robiliśmy w Melo Radio. I na Sunrise Festival też na pewno. Iga i Mikołaj w studiu.
2: Siemano.
0: Nie, jak to było?
3: A może ty wystąpisz na Sunrise Festival?
2: Dobra, będę robił przez mikrofon.
0: Stary, a może ty jesteś po prostu następcą Scatmana?
4: A już o 14 zagramy
2: Save My Love, Kygo Khalid i Griffin.
0: A weź w ten sposób zrób to też.
2: No. Nie, to jest trochę za wolne, żeby robić tyska.
0: Bawcie się dobrze, hej.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: No to jedziemy!
3: Tato, dziś ja prowadzę! Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
9: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
10: Niebezpiecznie zrobi się w pogodzie. IMGW ostrzega przed burzami m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Mogą być też intensywne opady deszczu i silny wiatr. Zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy to propozycja Komisji Europejskiej w ramach nowego pakietu sankcji na Rosję. A na koniec młodzi i praca. Młodzi chcieliby sprawdzać, co chcą robić w życiu. Ponad 80% pytanych twierdzi, że nie ma jak spróbować różnych zawodowych ścieżek. Pracuj.pl i Anna Goreń.
11: Jedną z istotnych barier okazuje się obawa przed porażką. Wśród pozostałych barier wysoko placują się także brak wiedzy, jak zacząć, obawa o stabilność finansową, brak środków finansowych i brak czasu.
10: Ponad połowa pytanych zrezygnowała z zamiany pasji w pracę na rzecz bezpieczniejszej opcji.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: W pełnym składzie już jesteśmy.
9: Tak jest. Sorry, nie było mnie, bo grałem w Gociczka nowego. Ale to jest dobra gra, ale się bawiłem świetnie.
8: Mikołaj, lat 7.
13: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
9: Za Gomeza.
8: Słucham?
9: To nic, potem ci wyjaśnię.
8: Dzień dobry, drodzy słuchacze, Mikołaj. Jak wiesz, mam problem z utrzymywaniem porządku.
9: Mm-hmm.
8: I mój wspaniały, serdeczny przyjaciel Sylwester, z którym mieszkam, rozpisał na lodówce cennik.
9: Cennik czego?
8: Wyciąganie ze zmywarki, trzy dychy. Sprzątanie podłóg, na przykład tam chyba 15 zł i musiałam wczoraj zapłacić 50 zł.
9: Ty, musimy sprawdzić te ceny, bo coś mi się wydaje, że taniej by cię wyszło po prostu kogoś wynająć.
8: Iga Mikołaj, siemanko.
13: Freak Fight.
8: Zbankrutuję.

0: Ride It w Melo Radio. 79-letni multimilioner szuka młodszej kobiety, która odziedziczy jego fortunę i, uważajcie, posiadłość z 50 pokojami.
1: O, naprawdę? To znaczy, naprawdę?
0: Nicolina, tak? Jesteś zainteresowana?
1: No wiesz, to 79 lat to już chyba długo, nie? To znaczy, nie trzeba będzie długo czekać, nie?
0: To ja napiszę mu DM-a, dobrze?
1: Dobra, jak coś to pazury już mam. Potrzebna mi tylko, nie wiem, peruka jakaś.
0: A jeżeli nie chcecie mieć obskurnego, starego człowieka obok siebie, to meloradio.pl, 200, nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: L'amour toujours w Meloradio. Ty wolisz wcześnie czy późno?
1: Wolę późno.
0: A co?
1: Zasypiać.
0: No tak.
1: Chociaż ja mam ten problem, że zasypiam zazwyczaj bardzo długo. Nawet, znaczy teraz jest lepiej niż kiedyś. Kiedyś to tak nawet 2 godziny potrafiłem zasypiać.
0: Wow, to chyba nie za zdrowo.
1: No nie, potem się okazało, że jednak większość osób zasypia tak w 10-20 minut, co mnie zszokowało, jak się dowiedziałem od lekarza.
0: 10-20 minut?
1: No tak mniej więcej.
0: Tak, i podobno, bo ty chodzisz spać bardzo późno, jakaś tam pierwsza w nocy, coś takiego, druga.
1: No, druga, trzecia czasami.
0: Albo nad ranem. To po co ty w ogóle chodzisz spać? No nieważne, bo powinno się chodzić spać tak, wiesz, 22, 23.
1: No i co, potem bym wstał o 8 rano i co bym robił? Jak nasz program się zaczyna od 14.
0: Nie no, moim zdaniem ludzie, którzy chodzą tak wcześnie spać, po prostu nie mają życia towarzyskiego.
1: A, no, znaczy ja też nie mam, ale chodzę spać późno, nie? Więc...

0: Amen. Halo v Meloradiu. A wiecie, że my was zabieramy na Tomorrowland w Belgii?
1: Co ty powiesz, naprawdę?
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl, tak jak zrobił to Olek, i zapytaliśmy się go, jak się przygotowuje na to przeżycie.
2: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
1: No, trzeba mieć kondycję na
0: rejwa. Ale na co? Aha, na rejwa, no tak.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo z Media Expert taniej masz.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Ekspert.
16: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Carla Fernandez, co jeśli? Co jeśli Krzysztof Ibisz się kiedyś zestarzeje?
1: To się chyba nigdy nie wydarzy.
0: On jest wiecznie
1: młody. On się urodził stary i teraz młodnieje, tak jak Benjamin Button.
0: Niesamowite to jest. On powinien zagrać w tym filmie.
1: Wtedy to byłoby film biograficzny.
0: A Krzysztof Ibisz wie, jak zarobić pieniądze, moich drodzy.
1: Postanowił właśnie zmonetyzować swój młodzieńczy wygląd, wypuszczając własny eliksir młodości.
0: Dziewczyny by się pokroiły za coś takiego.
1: Tak, marka będzie nazywać się Ibisz przez SH na końcu. No.
0: Ibisz, tak brytyjsko.
1: Ibisz, no, tak, Ibisz.
0: Ibisz.
1: Ale może nawet pójść pan Krzysztof nieco dalej.
0: Aha.
1: Mógłby na przykład otworzyć własną sieć kebabów. Wiesz, jak by mogła się nazywać?
0: Słucham cię uważnie.
1: Habibisz.
0: Ja poproszę mieszany.

0: Ale mam w Meloradiu. Wywiązała się interesująca dyskusja a propos pana Frodo, tudzież Frodo.
1: No właśnie, szkoda, że nie Frodo.
0: Ula, lubisz?
2: Już się boję. Władca Pierścieni?
0: Oczywiście.
2: Tak, oczywiście. Ja bardzo.
0: A wniosek będzie o pieniądzach, coś?
2: Będzie o pieniądzach, nie będzie Władcy Pierścieni.
0: Trudno.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

Meloradio Olsztyn. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. To mu

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym. Taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Wakacje inne niż wszystkie, tylko w Kortosferze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy Kortosfera uwm.edu.pl.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloracja. Lista waszych ulubionych.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Jest 3-miesięczny areszt dla tureckiego kierowcy taksówki na aplikację. Spowodował wypadek w podwarszawskiej Zielonce, w którym zginęły dwie osoby. Turecki kierowca miał polskie prawo jazdy od roku. Tenisistka Maja Chwalińska dostała od Ministerstwa Sportu roczne stypendium. I to najwyższej możliwej wysokości, czyli 9600 zł miesięcznie. No to jeszcze jedno wyróżnienie dla Mai. Jej rodzinne miasto Dąbrowa Górnicza chce przyznać jej tytuł honorowego obywatela, mówi rzecznik miasta Bartosz Matylewicz.
4: Prezydent jest gotowy taki wniosek przedłożyć Radzie Miejskiej i liczymy na to, że jeśli taki wniosek do Rady trafi, to może zostać przyjęty.
3: No ale wcześniej Maja Chwalińska musi się na to zgodzić.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Istnieje taki masaż, który sprawia, że będziecie bardzo szczęśliwi.
1: Chyba wiem jaki.
2: Chyba nie. Iga Mikołaj, hej.

0: Yeah, good feeling. Florida w Melo Radio. Mikołaj, masz ochotę na masaż?
1: Dobrze.
0: Ale twarzy.
1: Aha, co?
0: No właśnie. Bo ty pomyślałeś o jakimś innym masażu z bereźniku, a to
1: nieprawda,
0: chodzi o
1: masażu pleców.
0: Mhm. Chodzi o masaż twarzy. On jest bardzo zdrowy. To jest jak picie wody.
1: Ale woda jest za darmo. Znaczy za darmo. No dobra, no trzeba sobie zapłacić rachunki, ale generalnie jest.
0: Ale będziesz młody i piękny?
1: No, ale ile taka przyjemność kosztuje?
0: A kto pyta?
1: To ja wolę być stary i brzydki.
0: Czy coś ci dzwoni, to już za chwilę.

0: 17 po 15. Czy coś ci dzwoni? Każdy wtorek bawimy się w zabawę, czy coś ci dzwoni. Puszczamy wam starcze dźwięki, a wy zgadujecie, co to takiego.
1: Tak, ale dzisiaj może być w sumie niezłe wyzwanie, bo ja na przykład tego nigdy nie oglądałem na żywo, bo rodzice mi nie pozwalali.
0: Ale już podpowiedziałeś, że chodzi o coś, co było w telewizorze.
1: Nie powiedziałem, że w telewizorze.
0: Aha. Zasady są proste. My wam gramy dźwięk, a wy poprzez WhatsApp Meloradia nagrywacie głosówki albo piszecie do nas, co to takiego do wygrania dzisiaj, panie redaktorze.
1: Torba i skarpetki.
0: Super. Jesteśmy gotowi na ten dźwięk. Wow.

0: Mikołaj, co to jest?
1: No nie mogę ci powiedzieć.
0: Powodzenia, kochani, powodzenia. WhatsApp Meloradio, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Czy coś ci dzwoni?
0: Ja jeszcze zagram raz.
3: Jak coś to w radiu żyje.

0: Jaki klimat jest u nas w studiu, nie uwierzycie. Lubię cię jak
1: bardzo
0: lato.
1: Bardzo wakacyjne, tak.
0: Modelki, Włodarski, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? Przypomnimy nasz szalony dźwięk, który był moim zdaniem bardzo trudny.
1: Ostrzegę tylko, że to wam w głośnikach wyje jak coś teraz.
0: Jakie są negatywne odpowiedzi?
1: Że W11.
0: Okej.
1: I ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Bardzo zbliżony program, ale to nie o to chodziło.
0: Było też bardzo dużo poprawnych odpowiedzi. Natomiast najszybsze palce i głos ma Gosia.
2: Cześć, cześć. Oczywiście, że jest to dźwięk z programu 997. Zawsze się go bałam oglądać, bo później mi się koszmary śniły w nocy.
0: To na osłodę. Wygrywasz?
1: Torbę i skarpetki.
0: Jej!
3: Czy coś ci dzwoni?
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
3: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
16: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
18: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
0: po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
19: It's

0: Trips. Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Mama Iwerka to jest kanał na TikToku bardzo skomplikowany.
1: Słyszałem już jakieś pierwsze wytłumaczenia od Igi. Już wiem, o co chodzi. Tam nagrywały kiedyś razem.
0: I Werka, czyli jedna z postaci, postanowiła założyć niebieską platformę i namawia swoją mamę do tego, i jeżeli ona nagra z nią filmik, to kupi jej samochód i zabierze na wakacje. Mama odpowiedziała filmikiem, bo widocznie nie rozmawiają ze sobą face to face.
1: Oczywiście, że nie.
2: Wiesz, że ja mam dużo pieniędzy, jak będę chciała, to sobie kupię samochód, jaki będę chciała. Poza tym jeszcze mam sponsora. To on mi nawet kupi. Także dziękuję ci bardzo, córeczko, za tą propozycję, ale na razie nie skorzystam.
1: No, współczuję waszemu pokoleniu.
0: No ma sponsora, czego nie rozumiesz?
1: Wszystko rozumiem. Nie.

0: Bad Angel, Animalisa, lubię Cię, Mikołaj, wiesz?
1: Tak, bardzo mnie lubisz, że próbujesz mnie teraz na ulicę wysłać dosłownie, żebym na Ciebie zarabiał.
0: Nieprawda, powiedziałam Ci, że masz ładne
1: dłonie. No dobra, na internetową ulicę.
0: Ale to dla Ciebie jakby.
1: Tak, no.
0: Nie dla mnie, dla Ciebie. Newsy w ogóle zaraz, Monoradia.
2: A już o 16 zagramy
1: Vin, Gibbs, Dope House for Money.
3: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczuję.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16, a w newsach będzie o tym, że coraz więcej ludzi pracuje.
1: Wow.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
20: Niskie ceny i świeże oferty.

0: limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: O reklamie. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Co jest grane w Olsztynie?
2: Joanna Boruc, zapraszam. Na początek do Biblioteki Pieczewo, gdzie dziś zaplanowano spotkanie z Bartkiem Świąteckim i Ewą Czułowską. Rozmowa będzie dotyczyć sztuki muralu. Wstęp wolny, początek o 17. Wielkimi krokami zbliża się też kolejna odsłona Festiwalu Literatury Atlantyda Północy. Podczas inauguracji tego wydarzenia w najbliższy piątek o 17 wystąpi Kazimierz Brakoniecki, autor książki Poeta na Pieczewie. Codzienne inspiracje i moralne katastrofy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Przypominam o jutrzejszym wydarzeniu organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury Otwieramy Lato plus koncert na dachu Aura Centrum Olsztyna. Początek o 12, sam koncert zacznie się o 15. A jeśli wolicie wodne rozrywki, to jutro o 17.30 na jeziorze Ukiel kolejne darmowe zajęcia z nauki pływania na supie.
3: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: Bezrobocie nieco w dół. W maju szacowana stopa bezrobocia wyniosła 5,9%, to o 0,1 punktu procentowego mniej niż w kwietniu. Za to do góry poszły średnie ceny nowych mieszkań. Do ponad 16 tysięcy za metr wyliczył portal Tabela Ofert. Według ekspertów nie zanosi się na obniżki w najbliższym czasie. Jadowity pająk Nosferatu opanował Niemcy. Można spotkać go też w Polsce. Nie jest groźny dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka.
6: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca. Te reakcje takie bardziej zbliżone do urządlenia.
5: Mimo wszystko jednak w razie ukąszenia lepiej skontaktować się z lekarzem.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Słuchacie Freak Fightu, a my was zapraszamy do Rzymu na lody.
7: A może po lodach jakiś kebab wjedzie?
3: Full wypas, podoba mi się. To dzisiaj będzie kulinarnie. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Daddy Cool Lizzo, Bonnie M. 185 zł za loda.
1: Za dwa lody nawet. Takie lody na turystach właśnie kręcą w Rzymie. No, turystka się wybrała, myślała, że usłyszała, że 14 euro za loda, się okazało, że 44 euro za loda.
0: Czy te lody są ze złota?
1: Nie, są z pistacji.
0: Chociaż, wiesz, pistacje są bardzo drogie.
1: No tak, ale no, 44 euro za loda to już nawet nad Bałtykiem jest taniej.
0: W ogóle za loda to można dużo mniej zapłacić generalnie.
1: Ja tam nie wiem.
0: Nie, no ja też nie. Ale nad Bałtykiem, naszym pięknym, wiadomo. Don't wanna go home.
1: Czekaj, co?
0: No, że lody są smaczne i tanie.

with this. Flip it.

0: Flip it w Meloradiu. Spełnił się sen każdego Polaka. Bagi, Robert Lewandowski i Łatwo Gęk na wspólnym kebabie.
1: Tak jest. Robert obiecał, że wybierze się na kebaba. No i faktycznie dotrzymał słowa. Honorowy. I można było zobaczyć, jak tam oszamał z wielką ochotą. Coś myślę, że taki, może nie wiem, niedożywiony z domu przyjechał.
0: Daj spokój, Ania go tam dobrze karmi.
1: No tak, ale jakimiś zdrowymi samymi
0: bez
1: rzeczami.
0: Glutenu.
1: To przecież kebaba każdy facet musi sobie raz na jakiś czas zjeść.
0: Zgadza się.
1: No i mieliśmy też aktualizację, co się działo po kebabie. Mianowicie bardzo chciał wiedzieć Bagi, czy piekło dwa razy.
0: I co?
1: I okazało się, że nie.
0: Świetnie. To
1: ale
0: jest
1: to chyba taki słaby kebab w takim razie. Bo dobry piecze dwa razy. Co?
0: Bo sobie wyobraziłam, że
1: chyba, że wziął z łagodnym.
0: Oho!
1: Jak lanus największy. Nie, tak nie można.
0: Ty lepiej się przyznaj, bo to jest przypał. Aż zdenerwowałam normalnie, się oburzyłam, że można zjeść kebaba na czosnkowym sosie.
1: Tak, tak. Nie, albo ostry, albo mieszany. Mieszany to minimum.
0: Powiedział Mikołaj.

0: prawie jak we Włoszech. Talk to you, tak się podkręca tempo u nas w Melo Radio. Uśmiecham się do ciebie, bo chyba mnie zabierasz na mundial.
1: No tak, wiesz, że już w ten czwartek rozpoczynają się Mistrzostwa Świata 2026.
0: I co to oznacza?
1: Że się zacznie.
0: A Polacy z kim grają?
1: Z nikim, bo nie pojechaliśmy. Natomiast...
0: Poczekaj, stop.
1: Co?
0: Przecież mamy Roberta Lewandowskiego, no. Szczęsnego i tych innych różnych piłkarzy.
1: Nie, Szczęsny już nie gra w kadrze.
0: I dlatego nie jedziemy.
1: I dlatego nie jedziemy, no. Niestety.
0: Ale kibicujmy, no bo czemu?
1: Ale mecze będą o 4 nad ranem.
0: To nie kibicujmy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
4: Ewelina, 2 stówy w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 5 stów. Szybka kasa od ręki w Melo Radio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska, 39A.
16: Wakacje inne niż wszystkie, tylko w Kortosferze. Już dziś zapisz swoje dziecko na 5-dniowy turnus pełen zabawy i fascynujących odkryć. W programie między innymi eksperymenty w laboratorium, warsztaty, animacje, zwiedzanie wystawy z edukatorem oraz wiele innych atrakcji. Gwarantujemy pełne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry. Szczegóły oferty i zapisy Kortosfera uwm.edu.pl.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
19: Nowa Sól. Nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: No ładnie podkręcamy tempo w Melo Radio, just in case.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: To się naprawdę dzieje u nas w Melo Radio. Wysyłamy was na najlepsze przeżycie na całym świecie, prosto do miejscowości Boom w Belgii.
3: Tak jest, zgłaszacie się na meloradio.pl, pokazujecie, z kim chcecie jechać i tłumaczycie też dlaczego, a dzisiaj mamy niezłe wytłumaczenie.
0: Bardzo dużo jest tych zgłoszeń, jestem pod wrażeniem. To może zadzwońmy do Dominiki, która weszła na meloradio.pl.
3: Dobra.
0: Oby odebrała telefon. No
3: tradycyjnie
0: nie może.
3: 5 sygnałów czekamy. Ale chyba to się wydarzy. No, nie, po prostu nie może być inaczej.
0: Nie może być inaczej.
3: Ale już dwa razy.
0: Domka.

0: Mnie nie denerwuj.
1: No, robi się niebezpiecznie.
0: Słuchajcie, stresuję się.
2: Halo, halo?
0: Cześć, Dominika, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
1: Siemanko.
2: Cześć.
0: A co ty masz tam na sobie? Ja na przykład mam, słuchaj, koszulkę z takim napisem I love hot dads.
2: Super, no ja dzisiaj cała na jeansowo.
0: Tak szykownie, fajnie, fajnie.
1: Nie, no tak.
0: Mhm. A powiedz mi, bo ty chcesz jechać na Tomorrowland, to jest fakt?
2: Jak najbardziej, zgadza się, to moje marzenie.
0: A z kim byś chciała tam pojechać?
2: Z moim chłopakiem Szymonem.
1: No dobra, to umówmy się tak, że my teraz zadzwonimy do Szymona i kiedy on odbierze telefon, to ty się go zapytasz, co on ma na sobie dzisiaj. Zobaczymy, czy macie maczujące outfity.
2: Dobra, pewnie.
0: Dobra, to my do niego dzwonimy i się wyciszamy. Przywitaj go ładnie. Chwila prawdy.
3: Tak, słucham.
2: Cześć, Szymon.
3: Cześć.
2: Czy możesz mi powiedzieć, jakkolwiek zabrzmi to pytanie, co masz dzisiaj na sobie?
3: Czarny outfit cały.
0: No kochanie, a gdzie jakaś gra wstępna? Przepraszam bardzo. Cześć, Szymon. Cześć, Szymon.
3: Cześć.
1: A tak, wiesz, dzwonimy, żeby sprawdzić, jak dzisiaj się ubraliście, bo dzisiaj burzowo może być, prawda?
3: Nie, ale wszystko dobrze. Wszystko ubrani do pogody, dostosowani.
1: No to fajna z was para. Może bez pierścionka, ale usiądźcie
3: jeszcze.
1: Teraz, moi
3: jeszcze,
1: drodzy.
3: Jeszcze.
0: A siedzicie?
3: No dawajcie, bo ja zaraz zemdleję chyba.
0: Ja też naprawdę zaraz zemdleję. No dobrze, to skoro siedzicie. Dominik i Szymon już się pakują i jadą na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: Mm-hmm. I to nie koniec atrakcji, bo zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym busem. Będziecie mogli się z kimś tam poprzytulać.
2: Super!
1: Wyposażymy was też w Tomorrow Paki. Tam w środku plecak, bluza, skiety i devmelo, pomadka i dwa tomy książki o Tomorrowlandzie. Będzie co robić w autokarze.
2: Ale
0: zestaw kosmetyków też ląduje. I teraz tak, Szymon, ja ci proponuję, żebyś ty ten pierścionek kupił jednak szybciej.
3: Ja wiem właśnie, ale to nie mówi pani teraz.
0: To nie pani, błaga.
1: Jak już zdradziłaś, no, tajemnicę.
4: Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Radio.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: A to sympatyczna nowość w Meloradiu. Chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Waterfalls, James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey.
0: I tak rozpoczniemy godzinę 17:00, ale najpierw newsy Meloradia.

Wyruszyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały dzień.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Media Expert Days w Sk-

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na ciebie. Z okazji otwarcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas. Welcome to beautiful.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica SPA.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Po reklamie.
16: Tak gra Melo. Melo Radio.

0: Olsztynie.
1: Joanna Boruc, czekając na weekend i kumulację muzycznych propozycji w naszym mieście, proponuję Wam na początek pójście do teatru. W Jaraczu jutro o 19 wszyscy jesteśmy Belen, a w olsztyńskim Teatrze Lalek w czwartek można zobaczyć spektakl Faust. Sprawdźcie też repertuar kina studyjnego Awangarda 2, gdzie trwa fiesta kina hiszpańskiego. W ramach tego cyklu można zobaczyć film Matador. Polecamy też wizytę w Kafe Szczęście. Tu mamy wystawę poświęconą fotografii asocjacyjnej i automatycznej. Maszyna do snów. Już od czwartku. A jeszcze dziś o 18:00 finał projektu Mnie czy sobie świecisz? Grupy literacko-filmowej realizowanego w ramach Desantu Kultury. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na 18:00 do kamienicy Naujaka przy Dąbrowszczaków. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
2: Dochodzi 17:00, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Są zarzuty dla kierownika pociągu w sprawie wypadku nastolatka, którego pociąg wciągnął między peron a wagony. Dotyczą braku odpowiedniej kontroli i obserwacji tego, co działo się na peronie. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Zbliża się załamanie pogody. W większości kraju będzie padało, szczególnie na południu. Ulewy będą gwałtowne, mówi Paweł Staniszewski z IMGW.
5: I może to być opad, który zdarzy się w ciągu 30 minut czy jednej godziny. To się będzie rozkładało na bardzo krótki czas, a będą to bardzo wysokie sumy opadu.
4: Padać będzie także jutro, zrobi się też znacznie chłodniej. Na koniec Francja. W paryskim sądzie rozpoczął się proces szajki złodziei książek. Ukradli m.in. rękopisy dzieł Aleksandra Puszkina. W sprawie oskarżono 7 obywateli Gruzji.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Słuchacie Freak Fightu, zaczynam od Jamesa Hype'a, a ten pan, wiesz, gdzie wystąpi?
2: Hype, no w wielu miejscach, na przykład na Sunrise Festival, ale też na Tomorrowland.
3: I my wrócimy do Tomorrowlandu, bo wysłaliśmy naszych super słuchaczy.

0: to lubimy. Wally Lopez, Jamie Scott w Meloradiu. A Meloradio wysyła was na Tomorrowland w miejscowości Boom w Belgii. To jest bardzo proste. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl.
1: A potem odbieracie od nas telefon i cieszycie się tak jak Dominika i Szymon dzisiaj.
2: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: No, lepiej niż świetnie i możecie zobaczyć, jak oni wyglądają na Instagramie Meloradia.
1: No tak, bo pokazujecie, z kim chcecie jechać i piszecie dlaczego, ale to już na meloradio.pl.
0: Body Talk, ale Farben to teraz, a za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia, bo pogadamy o przyjaźni.

0: Not Giving Up on Love. Armin van Buuren, Sofia Lisbeck w Melo Radio. Dzisiaj jest Dzień Przyjaźni. Piękne święto, a dzień święty trzeba święcić. Dlatego przydał wam się WhatsApp Melo Radio.
1: Tak, bo zastanawiamy się, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń, jaką
0: Moja?
1: Macie.
0: Moja? 11 lat.
1: U mnie to już będzie 16 w tym roku.
0: Jaki ty jesteś stary!
1: Wiem, to dłużej niż ty na świecie żyjesz,
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: No. A dajcie nam znać, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Przyjmujemy głosówki i tekstówki.
1: Tak. I to jest też twoja najlepsza przyjaźń?
0: Ta najdłuższa? Stanowczo. Okay. U ciebie też?
1: No, chociaż... Nie, no tak, bo wiesz, mam trójkę takich przyjaciół, których określiłbym jako najlepszych, ale no najlepszy może być tylko jeden, nie?
0: No właśnie.
1: Więc wybieram tego najdłuższego. A... To zupełnie tak jak ty.
0: Jak ty mnie dobrze znasz.

0: To Anima i Joji w Meloradiu. A my sprawdzamy, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Dziękujemy za wszystkie głosówki.
1: Tak, sprawdzamy, bo dzisiaj mamy Dzień Przyjaźni.
0: I jest wiadomość od Kingi.
2: Moja najdłuższa przyjaźń z przyjaciółką Sandrą od małego, czyli od czasu przedszkola, po gimnazjum, po liceum, a później po pracę, w której jesteśmy razem, czyli praca w kebabie. To chyba trwa dłużej niż jakieś lepsze małżeństwo.
1: Czyli co, kebab lepszy od małżeństwa? W sumie się zgadzam.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
18: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.

0: Wydaje mi się, że Kizo byłby moim ziomkiem, jakby mnie znał.
1: No. Musimy go zaprosić.
0: A my sprawdzamy, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście wielcy. I mamy taką wiadomość od Nikoli.
2: Hej, tu Nikola. Moja przyjaźń trwa najwięcej 15 lat i później trwa 8 i 9 lat. Tak, mam takie 3 najlepsze przyjaciółki.
1: To dobry wynik, bardzo dobry. Co tak się patrzysz na mnie?
0: Nie, liczę po prostu. Aha. Ale nie umiem liczyć w sumie, dlatego pracuję w radiu, więc przestanę.
1: Ale co ty liczysz? Nie. Przepraszam bardzo.
0: Działanie matematyczne stworzyłam. No nieważne, no po prostu.
1: No trzech ma przyjaciół. Raz, dwa i trzy. No.
0: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy i co sobie? Save my love, Kygo Khalid.

0: Ale Oluś, nie krępuj się, zaśpiewaj razem z nim.
1: A nie, czekaj. Mogę być drugą Tom Sedai?
0: Tak.
1: Okej, to zmieniam imię. Pychu and I. Tak to będzie brzmiało.
0: Idę w melo, pychu and I.
1: Tak. Dzień dobry. Hej. Jak tam humorki u was?
0: Bardzo dobre.
2: No tak, dzisiaj w końcu wysłaliśmy kogoś na Tomorrowland, więc czy może być lepiej?
1: No
2: chyba
1: i
2: nie.
1: Na pewno o Tomorrowlandzie sobie też pogadamy dzisiaj wieczorem.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: I o wielu różnych innych rzeczach, ale też o muzyce, Beauty and the Beat.
0: A wiecie, że Justin Bieber ma Hailey Bieber. Hailey Bieber wydaje bronzery nowe, które trzeba kupić? Znaczy,
2: ja bym chciała.
1: No dobra, no. Dobrych zakupów.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Prawie 5 tysięcy złotych, tyle według rządu powinna wynosić najniższa krajowa, z kolei podwyżki dla budżetówki wyniosą 3%. Służby postawione w stan gotowości, to w związku z prognozowanymi burzami. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. A teraz o nietypowym pociągu kolei wielkopolskich. Oklejony elf w biało-niebieskie barwy pojawił się na dworcu w Poznaniu. To barwy Lecha Poznań.
2: Mistrzowsko, tak bym to opisała.
3: Dobra inicjatywa?
2: Bardzo dobra inicjatywa dla Wielkopolan i dla kibiców.
1: Na dworcu w Poznaniu był Bartek Łukasiewicz.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i na zegarach jest już punktualnie 18. Nie ma ziewania, nie ma przysypiania. Trzeba teraz iść w melo. Jak to my robimy najlepiej w Melo Radio. No, a mamy naprawdę mocnych zawodników w tej godzinie. Będzie Topic i Becky G z numerem Sorry Papi, Alan Walker i Alone. To wam też na pewno zagram, a zaczynają Justin Bieber i Nicki Minaj z numerem Beauty and the Beat. Ale się zadzieje tego wieczora. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Topic i Becky G w Meloradio. No aż tak się jakoś cieplej zrobiło, latynoska. A za chwilę ktoś z was będzie mógł się na przykład rozgrzać w drodze do bankomatu, no bo będę miał dla was szybką kasę. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: Tak brzmiał rok 2024. Artemas, I like the way you kiss me w Melo. A teraz czas na kasę.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: No i to jest też ten moment, kiedy ja wybrałem numer telefonu do Marty, która mam nadzieję, że ten telefon odbierze. Czekamy 5 sygnałów, 2 już za nami. No i Marta, odbieraj ten telefon. No, nareszcie się udało. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Tak.
0: A no cześć, słuchaj, 2 stówki. Gdyby miały ci teraz wpaść do portfela, to powiedz, na co by się wydała, bo byłaś na meloradio.pl.
2: Pisałam, że bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był gips pod piosenką Win.
0: Okej, to ten kawałek, co jest bardzo wysoko w 30 meloradio teraz, prawda?
2: Tak, i generalnie jakby moim ulubionym wykonawcą jest gips, więc dlatego też...
0: A dasz nam próbkę tego, jak będziesz śpiewała sobie w samochodzie? Bo ja tak się składa, że mam przygotowany ten numer, słuchaj. Możemy się tak mówić? Chociaż trochę. Refren. Mogę ci pomóc.
2: Nie wiem, czy umiem śpiewać, ale...
0: ja też nie umiem.
2: Tak.
0: I minus na plus w tym wypadku. Dobra, to poczekaj, ściszam podkład i w tym momencie włączam.
3: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak poczujemy wolność.
2: Dokąd?
0: Nie ma znaczenia, póki gaz mam pod wodą. No i tak możemy śpiewać, nie?
2: Tak.
0: No to słuchaj, Marta. Ten dźwięk oznacza, że 2 stówy w tym momencie na to, żebyś mogła sobie w takiego randomowego tripa pojechać, lecą do ciebie.
2: Ale super. To najlepsza wiadomość dnia dzisiejsza.
0: No i gaz do dechy.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Sad Girls. Nowość od duetu, który już nie jedno dla muzyki dobrego zrobił. Pamiętacie nową wersję hitu Blue, czyli I'm Good, od właśnie tego duetu Bibi Rexha i David Guetta na antenie Melo Radia za nami, 27 minut po 18 na zegarach, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego jeśli jeszcze jesteście w pracy, to już powinniście iść do domu.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na Ciebie. Z okazji otwarcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas, welcome to beautiful.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

Głowa mi się przez ostatnie dwie minuty bujała jak takim jamnikom w ciężarówkach. Wiecie, o co chodzi. Szara mi Party All The Time. Tak podkręcamy dla was tempo. Taki klasyk, 19 minut przed 19. Jak pracujecie, to idźcie do domu. No bo to jest po prostu nieludzkie, jak my harujemy. Właśnie czytam, że my, Polacy, jesteśmy piątym najczęściej i najdłużej też pracującym narodem w Unii Europejskiej. Średnia wynosi 35 godzin tygodniowo, a my siedzimy w robocie średnio po 38 godzin, czyli o 3 więcej od średniej. No ale tak sobie pomyślałem, że może skoro jesteśmy piątym najciężej pracującym narodem, to może też piątym najbogatszym. No dobra, już nie żartuję. A tak bez żartów. Bless i Terms and Conditions. Nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: Kate Peace i J Balvin w Melo, gorące latynoskie rytmy, a prawdziwy ogień będzie też na tegorocznym Tomorrowlandzie, jeśli chcecie się z nami na niego wybrać. Do Belgii, do miejscowości Boom, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. Zapewniamy m.in. przejazd partybusem, ale też wiele innych fajnych rzeczy, o których poczytacie więcej na naszej stronie. Meloradio.pl, przypominam, tam znajdziecie więcej szczegółów i zgłoszenia, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Kungs i Galaxy. Znacie i kochacie, więc to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go w Melo wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
12: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Idę. Idę w Melo.
14: Dziś dzień przyjaźni mamy, no a my w Meloradiu wszyscy jesteśmy przecież ziomkami, więc moi drodzy przyjaciele, zapraszam na godzinę 19, ta się właśnie rozpoczęła. Postaram się, żeby niczego nikomu nigdy nie zabrakło. Będzie merch od Meloradia już za moment do wygrania, ale wpadną też nasi inni przyjaciele. Martin Garrix, Ed Sheeran z hitem Repeated, to za kilka chwil. Calvi i Remy, ich Explosion, za niecałe 3 minutki przypomnę. A zaczynają oni, to Kungs i Teofilus London. Tupychu, siemano.
13: Meloradio, idę w Melo.

Repeat It. Martin Garrix i Ed Sheeran. Tak podkręcamy dla was tempo. Słuchacie Meloradia, 10 minut po 19, a my za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, będziecie mogli dzwonić na antenę, no i walczyć o merch o tym Meloradia, torbę i pomadkę z naszym logo. No i ja dzisiaj myślę, już wam podpowiem, o pewnym zjawisku. O pewnym zjawisku, którego wiele osób się boi, ale zazwyczaj jest dość krótkie, ale intensywne. Zaraz będziecie mogli dzwonić, pytać i zgadywać. 321 321 777. Zapiszcie sobie ten numer, za moment się on przyda.

0: Jak teraz gdzieś wracacie do domu, na przykład w korku, no to jak już z niego wyjedziecie i ten numer jest w głośnikach, no to to jest najcudowniejsze uczucie na świecie. Don Diable, Melisande i Gucci Mane to Survive z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy teraz w autach, 19:18 na zegarach. A ja mam do was takie małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no i to jest nasza nowa zabawa na antenie Meloradia. Wy już teraz wybierajcie numer telefonu 321-321-777, bo będziecie mogli zgadywać, o czym myśli Pychu. No i dzisiaj myślę o takim pewnym zjawisku. Zjawisku, którego trochę osób się boi, ale zazwyczaj jest dość krótkie, choć intensywne. No i ja w tym momencie odbieram wasze telefony. Halo, cześć, jak masz na imię? O, teraz się odebrało. Jak masz na imię? Cześć.
2: Dzień dobry, Konrad mówi.
0: No cześć Konrad, o czym myśli Pychu?
2: Czy to chodzi o burzę?
0: No w tempie pioruna żeś chłopie odgadł po prostu. Co ci najbardziej pomogło? Jaka podpowiedź?
2: No, że krótkie i intensywne.
0: A słuchaj, to nie tylko do burzy musi się odnosić, naprawdę.
1: O czym myśli Pychu?

0: bardzo mocno wierzę. Nowość na antenie Meloradia. Bad Angel. No i mam nosa, że przez lato możemy go bardzo często nucić. Ani Majlisa za nami, 26 minuty po 19. Pychu z tej strony, siemano. No burzowo dziś, prawie w całej Polsce ma być. Alerty RCB zostały rozesłane, więc może przed deszczem i piorunami warto na przykład schować się w pociągu. Na przykład takim do Chorwacji. O nim jeszcze w tej godzinie sobie na pewno porozmawiamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.
7: Sio, mordeczki, wieczorami idę w Melu.
8: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Solo, to nasza bejba w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 20, a tak jak pociąg też podkręcamy tempo, na przykład taki w drodze z Warszawy do Chorwacji. No do wakacji już niewiele zostało czasu, no a właśnie 26 czerwca rusza po raz kolejny połączenie Adriatic Express, Warszawa-Chorwacja. No i jeżeli chcecie się zabrać na takiego wakacyjnego tripa, no to pospieszcie się, no bo właśnie sprawdzam, że na przykład na bilety w pierwszej klasie to już nie ma co liczyć, w kuszetkach miejsc też nie ma, zostały tylko pojedyncze w wagonach z przedziałami. No więc życzę wszystkim szczęścia, którzy taką opcję wybrali albo chcą wybrać, no bo podróż to trwa 20 godzin, a jak ktoś w takim przedziale wyjmie na przykład kanapkę z jajkiem albo kabanosy, to się może jeszcze bardziej dłużyć.

0: Switch Disco i I Found You. Tak, gramy wam w Meloradio, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten kawałek na antenie Meloradia pojawi się punktualnie o 20, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Meloradio Olsztyn na 95 FM.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
4: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na Ciebie. Z okazji otwarcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas. Welcome to beautiful.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Idę w Melo.
5: Minutka została nam do godziny 20, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu podkręcamy tempo. Meduza i Omri Kamamil, Don't Wanna Go Home. To wam zagram na pewno w tej godzinie. Będzie Sibyl i Magic Symphony, a zaczynają Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Będzie też coś dla fanów Sunrise Festival. Będę miał wlotki w tej godzinie. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Can't Deny It, Jazzy Spritz w Melo Radio, tak podkręcamy dla was tempo. 20:14 na zegarach.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A już w te wakacje od 31 lipca do 2 sierpnia rozkręcimy razem z wami naprawdę dobre Melo w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Pośród 6 scen na pięknym nadmorskim kołobrzeskim terenie wystąpią m.in. Urzel, Sigala czy Skuter. Oni zagrają we wszyscy, których wymieniłem, 31 lipca, pierwszego dnia Sunrise Festival. No i właśnie na ten dzień mam dla was dziś podwójną wlotkę. A żeby ją zgarnąć, to wchodźcie na WhatsApp Melo Radia, no i nagrajcie głosówkę. Krzyknijcie jak najbardziej kreatywnie się da imię i nazwisko albo ksywę artysty, na którego najbardziej czekacie tego pierwszego dnia. Kto zrobi to w najbardziej szalony sposób, to wygrywa wlotki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No to ja teraz tak zapowiem verso o północy. To już teraz.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: To co, umówieni? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Wlotki na Sunrise Festival na pierwszy dzień czekają.

0: Another i Talk to You. Tak podkręcamy dla was tempo. 20:26 na zegarach, a ja wiem, że wielu z was taki letni vibe chciałoby poczuć w Kołobrzegu na Sunrise Festival. No i dobrze się składa, no bo mam dla was wejściówki.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A konkretnie jedną podwójną na pierwszy dzień Sunrise Festival. No i poprosiłem, żebyście krzyknęli jak najbardziej kreatywnie się da nazwisko, ksywę artysty, którego chcecie najbardziej usłyszeć w trakcie tego pierwszego dnia. Dzięki za wszystkie głosówki, ale Mariusz jest zdecydowanym faworytem. Posłuchajcie, co on nagrał. Ło! Jakie płuca! Dokładnie tak, Sigala na pewno wystąpi pierwszego dnia Sunrise Festival, a ty, Mariusz, na pewno się na nim pojawisz. Podwójna wlotka w tym momencie leci do ciebie, a ten gość też pierwszego dnia wystąpi. Sony Fodera i Tell Me, to już teraz w Meloradio.
1: Sunrise Festival z Meloradio.

cały czas hipnotyzuje ten numer. Alan Walker i jego Sing Me to Sleep w Melo. 18 minut do 21. Koniec z milionem małych buteleczek. Właśnie czytam, że lotnisko Chopina dołącza do kilku innych w Polsce i znosi limit płynów. Ma się to wydarzyć na przełomie czerwca i lipca. No i teraz zamiast 100 ml będzie można ze sobą wnieść nawet 2 litry, no i bezpiecznie przejść przez bramki dzięki nowym systemom. No i bardzo dobrze, no niech tylko nikt nigdy nie wpadnie na pomysł, żeby wprowadzać limity płynów, które można wypić w trakcie lotu. Moonlight i Alabama TN, ta nowość na antenie Melo Radia już teraz.

0: Tak, podkręcamy dla was tempo, ale to jest też sztos, jak ja lubię odkurzać takie numery i wam przypominać wieczorową porą. 21 już za moment, no a dziś mamy Dzień Przyjaciela. No i ja z tego powodu chciałbym was zapytać, jaki jest wasz najlepszy przyjaciel? Opiszcie go jakoś na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówki, jaki on jest. Może jak kto usłyszy, to się uśmiechnie, a w Dzień Przyjaciela to warto, nie? Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony przyjaciel, wasz najlepszy przyjaciel. Może ma jakieś cechy, może chcecie go pozdrowić na antenie Meloradia. Czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a jak wejdziecie też na meloradio.pl, to możecie też na przykład razem ze swoim przyjacielem wybrać się na Tomorrowland. Zabieramy was do Belgii, do miejscowości Boom, szczegóły znajdziecie na naszej stronie, ale można wygrać taki wyjazd i to niesamowite przeżycie totalnie za free.
1: A już o 21:00 zagramy!
0: Jonathan Pezet i Liwka obejmuje noce. Ten numer punktualnie o 21:00 na antenie Meloradia.

0: Reklama. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Idę w melo.
5: No i mamy już 21 na zegarach, a dziś mamy Dzień Przyjaciela, no i poprosiłem, żebyście opisywali, jacy są wasi najlepsi przyjaciele. No i Piotrek na WhatsAppie Meloradia napisał: mój najlepszy przyjaciel jest najlepszy, bo zawsze odpisuje na końcu miesiąca, kiedy do niego piszę: pożycz do pierwszego. W końcu najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie. No coś w tym jest. No a wasz najlepszy przyjaciel, dlaczego jest najlepszy? Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a za najlepsze głosówki będę miał merch od Melo, torba i pomadka z naszym logo. A wcześniej gram Kaigo, Kality, Gryfin. W tej godzinie będzie WNW. Zaczynają Jonathan PZ i Liwka. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: James Hype w Melo. To be mine. 15 minut po 21, a James Hype wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Wejściówki na to wydarzenie do zgarnięcia na antenie Meloradia. Słuchajcie uważnie. Od poniedziałku do piątku wieczorową porą. Zdradzę, tych wejściówek mam jeszcze naprawdę, naprawdę sporo. No a teraz mamy właśnie 21.15 we wtorek, w Dzień Przyjaciela. No i ja pytam, dlaczego wasz najlepszy przyjaciel jest najlepszy? Wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Litka, dawaj.
1: Moja najlepsza przyjaciółka Julia jest najlepsza, bo znamy się od 21 lat i wciąż się przyjaźnimy. Razem chodziłyśmy z ciążowymi brzuchami i obie urodziłyśmy córki. Jest bliższa niż rodzina, dosłownie forever together.
0: No to kupa czasu, jak dwie kobiety wytrzymały ze sobą 21 lat bez większych kłótni, to naprawdę szacun. Litka, wysyłam wam Melo Merch, torba i pomadka dla ciebie i dla twojej przyjaciółki Julki. No to co, już możesz szykować spotkanko na ploty. Pretekst już masz, musisz jej te nagrody jakoś przekazać, nie?

0: Fonder, Lumix, Prezioso i Gabry Pątek, który wystąpi na tegorocznym Tomorrowlandzie. Taki skład się pojawił na antenie Melo Radia. 29 minut po 21 na zegarach, a wy pamiętajcie, że też możecie wybrać się z nami w przygodę życia. Do Belgii, do miejscowości Boom, do świątyni elektronicznej muzy, jaką jest zdecydowanie Tomorrowland. Jako jedyna stacja radiowa w Polsce was tam zabieramy, no i zapewniamy między innymi przejazd partybusem prosto do Belgii, no i masę innych atrakcji. Na naszym pokładzie mamy już pierwszych pasażerów, no dziś między innymi Dominika i Szymon dowiedzieli się, że jadą z nami, no i posłuchajcie, jak się cieszyli.
1: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: A wy możecie być następni, no i jak Dominika, szykować sobie już stylizację na Tomorrowland.
2: Myślę, że nie jedną, że tutaj trzeba będzie jednak zmieniać outfit parę i na pewno porobić zdjęcia na sociale.
0: No oczywiście, że tak. Meloradio.pl, jak chcecie sobie zapewnić naprawdę przygodę życia za totalną darmożkę, to wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie. A już teraz nowość na naszej antenie. Cascade i Meet Again.

0: Body Talk w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 15 minut do 22, ale Farben i Irene Miller już za nami. Na dziś mamy Dzień Przyjaciela. Pozdrawiacie waszych przyjaciół na antenie Melo Radio, wysyłacie głosówki na WhatsAppa. No to Ewa, dawaj.
1: Pozdrawiam cię, Renata, i całe radio.
0: Bardzo też pozdrawiamy. Pozdrówki dla was, dziewczyna. A ci, oto to jest też naprawdę niezła ekipa przyjaciół. White 2115, Vivi Simon i Palar. To California Love, numer, który świetnie radzi sobie na streamingach, jest też na antenie Melo. Podkręcamy tempo.

Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Coś mi się wydaje, że może tak być. Urzel i Moving to the Sun, kawałek, który zdecydowanie zostaje w głowie. No i tak się składa, że tego pana, czyli Urzela, będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival. Już tego lata wpadnie do Polski, do Kołobrzegu, no i zagra swojego seta. I to będzie naprawdę niesamowite przeżycie, coś mi się tak wydaje, no bo Urzel to gość, który hitów ma naprawdę co niemiara. Wy też możecie w Kołobrzegu się pojawić na tej niesamowitej imprezie, jaką jest Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Meloradia, no bo codziennie wieczorem mam dla was wlotki właśnie na Sunrise Festival. Kolejna okazja już jutro po 18:00.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

wywalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: to jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.